0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: RMF Max Krosno.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki się na, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20%

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tym

0: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Ma rację Wiktor Waligura w tym, co śpiewa. No. Dzień dobry, bo to naprawdę jest piękny czas. Jak rano wstajesz, jest jasno i ciepło.
1: Ma rację.
0: Dziękuję.
1: To prawda, pozdrawiamy tych, którzy w życiu uważają, że ma rację nie tylko Wiktor, ale przede wszystkim Wiktoria. Asia Meus, Irek Jakubek, to będzie super wtorek.

Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!

0: Sorry papi, dzień ojca tylko raz w roku, ale za to w pełnym gazie, tak jak to u nas zwykle w RMF Max.
1: A tymczasem Szwedzi ładują sobie domy samochodami. To znaczy najpierw ładują samochód tanim prądem w nocy, a potem w ciągu dnia ten prąd z samochodu wpinają do domu i oszczędzają na prądzie.
0: No patrz, niby takie mądre. A jeszcze nie odkryli, że są takie samochody, którymi można utrzymać cały dom, mieszkanie.
1: Tak?
0: Tak, to się nazywa taksówka. Albo Uber. Pozdro dla tych, co w trasie.

0: Duke Dumont i Ocean Drive to jest taki powiew morskiej bryzy prosto o poranku w wasze okna.
1: Wow. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Jak to o 6 w RMF Max, a teraz wiadomość z lasu i łąki.
0: O, proszę.
1: Bo jest sposób na to, by uniknąć kleszczy.
0: Dawaj.
1: Trzeba się obsypać zrębkami. Takie grube trociny. Naukowcy mówią, kleszcze tego nie cierpią. Do odważnych świat należy wakacje już niedługo.
2: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie, czas na kolejny flash i prognozę pogody. Na początek Kraków, który kupi mieszkanie. W tym roku miasto zabezpieczyło na zakup mieszkań komunalnych prawie 10 milionów złotych. Mowa o lokalach z rynku pierwotnego. Oferty można już składać.
3: W tym roku po dłuższej przerwie, co najmniej kilkuletniej, miasto przeznaczyło blisko 10 milionów złotych na zakup mieszkań z rynku pierwotnego. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że wiadomo, procesy inwestycyjne, budowlane, budowa nowego budynku jest czasochłonna, wymaga dużej liczby uzgodnień, natomiast no, potrzebujemy, żeby rok rocznie jakaś część nowych mieszkań do zasobu wchodziła, stąd to rozwiązanie, że 10 milionów złotych będziemy rozdysponowywać na zakup mieszkań, jako rozwiązanie nieco szybsze aniżeli budowa.
2: Tłumaczył Michał Wszołek, dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
4: To jest RMF Max.
2: A w Katowicach pojawiły się tymczasem kurtyny wodne, które mają pomóc w walce z upałem. W najbliższych dniach temperatura powietrza ma osiągać naprawdę wysokie wartości. Dlatego dla komfortu katowiczanek i katowiczan są one no niemalże konieczne, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
5: Punktem stycznym jest to, że to są wszystko przestrzenie często uczęszczane przez mieszkańców, a więc przede wszystkim place, oczywiście rynek, tak jak w tym przypadku, przy którym się znajdujemy w tej chwili, to są różnego rodzaju skwery, parki. Te przestrzenie, gdzie mieszkańcy często wychodzą na spacery, które pokonują, aby dostać się z jednego punktu do drugiego. No i w takich miejscach właśnie te kurtyny wodne zostały ustawione. One stoją już od ubiegłego tygodnia, natomiast czekały na odpowiednie warunki atmosferyczne, aby się uruchomić samoczynnie.
2: W Śródmieściu kurtyny wodne znajdziecie przy rynku jeden obok Urzędu Miasta i na placu Szewczyka. Średnio 200 sztuk odzieży każdy z nas ma w swojej szafie, a policzyli to uczeni z Belgii. To nawet 5-krotnie więcej niż jeszcze 50 lat temu. A czy słynny od pokoleń problem, mam pełną szafę, a nie mam co na siebie włożyć, jest nadal aktualny?
6: Szczerze, tak.
7: Szafa pełna, a pani nie ma co na siebie włożyć?
6: Tak jest.
7: Zdarza się?
6: Tak, oczywiście, jak każdej kobiecie.
7: Często?
6: Codziennie, nie wiem co mam się ubrać.
7: Z czego to wynika?
6: A myślę z chęci odświeżenia, w ogóle jakiegoś imidżu.
8: Nie pomyślałam wcześniej, co bym chciała ubrać.
9: Nie zdarzało mi się.
10: Oj, zawsze coś mam. Zawsze coś, najwyżej nieuprasowane jest. Wtedy muszę się zmusić.
2: Usłyszał w Lublinie Dominik Smaga. No a na koniec, cóż, problem znany od lat. Latem schroniska pękają w szwach. W okresie wakacyjnym wiele zwierząt jest porzucanych przez właścicieli przed urlopem. Organizacje, które niosą pomoc zwierzakom, jak co roku o tej porze roku przypominają, że pies czy kot to członek rodziny, więc planując wyjazd należy odpowiednio o niego zadbać. Bliscy się nie zajmą. Pamiętajcie, są hotele dla zwierząt. A jeżeli ktoś ma serce z kamienia i potrzebuje dodatkowej motywacji, dodajmy, że porzucenie zwierzęcia w Polsce jest przestępstwem i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

0: Jedno małe pytanie na dzień dobry. Czy na Dzień Ojca spotkało was już coś miłego?
1: Ja ci nie odpowiem, mnie nie pytaj.
0: Ale Asia, gdybyś to ty była ojcem, jaką największą frajdę miałabyś w dzień, który oznacza twoje święto? Dzień Ojca jest dzisiaj, jakby ktoś pytał. Matko, budź się, matka. Dzień
1: Ojca. Nie wchodzić w głowę ojca, możesz ty powiedzieć, jaką miałbyś frajdę i co cię miłego już dzisiaj spotkało?
0: No myślę, że to, co przed chwilą powiedziałaś, jest pewnego rodzaju wskazówką. Szósta 12, program dla dorosłych właśnie się skończył, teraz będzie program dla całych rodzin. Asia Meuz, Irek Jakubek, witajcie.

0: Pytanie Belgijka, a potem wolna Amerykanka. Ta druga będzie w pracy. 18 minut po godzinie 6. Wiesz, takie wszystkie
1: chwyty. O czymś
0: chwyty,
1: nie wiem, przepraszam,
0: wszystkie chwyty dozwolone. Wolna Amerykanka. Asia, no Asia.
1: No dobrze, no okej. Okay,
0: Asia,
1: no,
0: to nie
1: tak
0: jest
1: chcesz,
0: dzień matki, dzisiaj jest dzień ojca.
1: Okay,
0: więc są męskie konkurencje. Wczoraj chciałem w ramach takiej męskiej rozgrywki zasiąść przed telewizorkiem, obejrzeć sobie meczyk i zasnąłem.
1: Niewiele straciłeś, bo meczek, który chciałeś obejrzeć, czyli Francja-Iran, na 2 godziny został przerwany, bo była burza i padał deszcz.
0: Czy jak ktoś wraca teraz z meczu, który zaczął się o 23, o 6, 18, to nie jest jego wina, to wszystko przez pogodę. A poza tym tam są takie przerwy na nawodnienie i deszcz zaczął padać dokładnie z tego samego powodu. 6, 19. Nie wiem jak reszta świata, ale ja was usprawiedliwiam. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: I po reklamie.

0: Ojciec lubi tę piosenkę, więc ojciec dostał w dzień swojego święta Denzel Pump It Up. Przypominamy, tylko tak nieśmiało, 29 minut przed godziną 7.
1: 1-1, przepraszam, chciałam powiedzieć, Jordania, Algieria właśnie grają na Mistrzostwach Świata.
0: Cóż za refleks.
1: Bo właśnie teraz
0: bogini
1: się zaczęli cieszyć, no zaczęli strzelili gola i się cieszą, no to
0: bogini
1: patrzę, to widzę. No.
0: Sportu, jeny. Tak, na mundialu jest teraz Jordania z Algierią. W 68 minucie wyrównanie. Algierczycy strzelili Jordanii. I powiem ci, Asia, że na moment tylko przestałem oglądać ten mecz.
1: No i od razu gol.
0: Od 68 minut mi się tak fajnie oglądało, no, bo poziom tych drużyn wygląda bardzo znajomo. Tak się to trochę patrzy jak na ten Ekstraklasę. I to końcówkę tabeli.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A i tutaj mamy takie ekstraklasowe męskie granie.

0: temu już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

0: Daj. Tak trochę nieelegancko, takie daj.
1: Będzie proszę.
0: Shakira, można inaczej, blik. Od razu proszę, aż 20 minut i godzina 7 mundialowa, Shakirowa, rewelacyjna nutka, 1-1 na stadionie w San Francisco, bez zmian. Jordania remisuje z Algierią, 1-1.
1: Będą tak. Darmowe lody na koniec tak. roku za świadectwo z paskiem, bo była taka głośna akcja, że Rzecznik Praw Dziecka się nie spodobało i zabroniła, ale lodziarnie powiedziały, że one się tym nie interesują i będą darmowe lody, jak będziecie mieli czerwony pasek.
0: Szkoda, że mówią tylko o tym, jak jest już po wystawieniu ocen, nie? To we wrześniu będziemy przypominać, spokojnie. Poranek Maxa zawsze po waszej stronie, 7:20.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: I po reklamie.

0: Ale Sugar Babes o poranku w Dzień Ojca. To się nie spodziewaliście w RMF Max, prawda?
1: Czy ja przede wszystkim cieszę się, że zagubiona Sugar Babes prowadzi ze mną ten program.
0: Sugar Babe.
1: Babe, przepraszam.
0: Jedna.
1: Babe. A naprawdę?
0: A myślisz, że jest więcej.
1: Hej! Jak Dzień Ojca, to Dzień Ojca. Normalnie jesteś jedna.
0: Już nie przesadzaj.
1: Myślałem, że w Dzień Ojca będziesz z koleżanką.
0: To nie znaczy, że spełnią się wszystkie twoje marzenia.
1: Asia, Ania Łopuszańska podaje informacyjny flash o pełnej, także pamiętajcie, że dobrze poinformowani słuchają Maxa za 9 minut, punktualnie o 7.
0: Polskie kąpieliska. Aha. Na samym końcu raportu czystości kąpielisk sporządzonego przez Unię Europejską.
1: Tak.
0: Podobno z naszą wodą jest źle.
1: Wszystko przez te...
0: No, sinice.
1: Sinice i na K to jest ta coli.
0: Żebyś wiedział.
1: Bakteria, no. Wszystkie inne na K nie dotyczą polskich kąpielisk w tym raporcie. To jest nowa bledka.
0: Nowa.
1: Co u ciebie bledka?

0: Jordania. 1. Algieria. 2. A Jordania jest taka trochę jak Polska, bo z tym spalonym to Jordanie oszukali.
1: O nie,
0: oszukali. Gol ze spalonego. Co się dzieje na mundialu? O tym we fleszu sportowym już za parę chwil. Co się dzieje na drogach? Krajowa 73. Nie jest dobrze, nie jest dobrze.
1: Posłuchajcie flesza.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM. Forget you.
1: 7 w RMF Max oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A to poranne wydanie Flesza. Zaczynamy najnowszym raportem z dróg. Są poważne utrudnienia na Krajowej 73 w Smęgorzewie w Małopolsce. To między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach.
2: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
1: Potwierdza rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. Prezydent Karol Nawrocki nie pojawi się na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To dlatego, że nie dostał zaproszenia. Strona ukraińska wycofała się też ze spotkania prezydentów. Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów.
3: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej. No niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej. Doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
1: Według Przydacza Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. A my sprawdzamy, co z pogodą. Oficjalnie mamy lato, a do Polski powoli wraca fala upałów. W tym tygodniu zobaczymy nawet do 36 stopni.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Więcej o pogodzie tuż po mistrzowskim fleszu sportowym, na który zapraszamy już teraz. Mistrzowski flesz sportowy otwiera starcie Argentyna-Austria. Ekipa z Ameryki Południowej pokonała Austrię 2-0. Bohaterem spotkania Leo Messi został najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Francja pokonała w Filadelfii Irak 3-0. Norwegia zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu, pokonując Senegal 3-2. No i z boisk przenosimy się jeszcze na moment na korty, bo z turnieju WTA 500 w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. A Kamil Majchrzak tymczasem szykuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Sporo słońca dziś w całym kraju i raczej bez solidnych opadów deszczu. No, mogą pojawić się ciemniejsze chmury, ale to też będzie przejściowe. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już coraz wyższe wartości. To jest dopiero preludium do tego, co wydarzy się od czwartku, bo od czwartku rzeczywiście temperatura maksymalna, no to już będzie ciężka do zniesienia, do 36 stopni maksymalnie nawet. No a dziś 26, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, troszkę mniej 23, ale to też ciepło.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: 4 po 7. Tu RMF Max.

0: Zróbcie sobie super Dzień Ojca z RMF Max. 10 minut po godzinie 7. Algieria 2, Jordania 1. To tak jedno oko na mundial, a drugie na studio Poranka Maxa, w którym Asia Meus i Irek Jakubek życzą wam dobrego dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Dzień Ojca. Przypominamy raz jeszcze, trzeba pamiętać o wszystkich tatusiach.
0: Pewnie.
1: Żółw, najstarszy żółw świata.
0: O,
1: to jest temacie, dobra historia dla taty.
0: W temacie starego ma coś bardzo starego.
1: 194 lata konkretnie ma.
0: Ile?
1: 194 i właśnie został uznany za najstarsze żyjące zwierzę lądowe na świecie.
0: Brawo, brawo.
1: Jonathan przez lata miał swoją towarzyszkę o pięknym imieniu Frederika. A potem się okazało, że Frederika to jednak był Frederik.
0: Frederik? No. Jakie zdziwienie. Atakujesz tą skorupę i na koniec się okazuje, że chcesz mieć jajko, nie?
1: No.
0: Na koniec się okazuje, że jednak Frederik, a nie Fryderyka. No.
1: Jonathan.
0: Tak, on był
1: się
0: z nim.
1: Zdziwił
0: on był z nim tylko dla jaj. Dosłownie.

0: No nie dziękujcie za tę defiladę piękna z okazji Dnia Ojca. 20 minut po godzinie 7 to były modelki w RMF Max.
1: O czym informuje przewodniczący tejże defilady na pierwszym miejscu Ireneusz Jakubek.
0: Och, chodźcie do nas po 300. Zapraszamy cię, ale tylko i wyłącznie droga słuchaczko, słuchaczu imieniem twojego ojca plus jedno miłe słówko na temat taty. Bardzo prosimy.
1: I to wsadzacie w SMS-a imię taty plus jedno miłe słówko na jego temat i wysyłacie nam pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie już są przygotowane.
0: Zdrówka dla Antoniego teraz ja życzę. Przepraszam, troszkę prywaty, bo
1: a to Antoni... są 3 słowa.
0: Ale ja mogę. A będzie kara? Nie będzie, a widzisz, Dzień Ojca.
1: A zobaczymy.
0: 21 minut po godzinie 7. SMS-y z imieniem twojego taty i jeszcze coś miłego na jego temat. Najlepiej jednym słowem wysyłacie, by zagrać o 300.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o Dniu Ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk!
7: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.

0: Jacek, cierpliwy. Piotr, ogarniacz.
1: Zbychu, duży.
0: Henryk Wędkarz.
1: Pięknie.
0: Imię waszego ojca plus jedno słowo, które dobrze go opisuje, to w poranku RMF Max o 7.31 wysłał między innymi Tomuś. Cześć Tomek.
2: Siema.
0: A właściwie syn Jana. Co możemy powiedzieć o Janeczku twoim?
2: No jest z niego taki trochę nerwusek.
0: Nerwusek! Ale rozumiem, że spokój i opanowanie odziedziczyłeś po matce, prawda?
1: Dlatego teraz pewnym krokiem przejdziesz przez naszą zabawę. 300 zł mamy dla ciebie. Będziemy ci zadawać proste pytanie. Piłkarz czy? I ty musisz zdecydować, czy to piłkarz, czy może coś innego.
0: A że dzisiaj gra Portugalia z Uzbekistanem, więc jesteśmy w szatni Uzbekistanu, a tam na ławie siedzi Horsu Bozor. Horsu Bozor. Tutaj cały Uzbekistan poruszony jest jego miłością do pochodzącej z Kirgistanu modelki Amir Temur. Horsu Bozor!
1: Horsu Bozor. Tomek, to jest piłkarz czy największy plac targowy w Uzbekistanie?
0: No nie pomyl się, bo ci stówkę będziemy musieli zabrać, no. Piłkarz czy targ?
1: Horsu Bozor.
0: No.
2: Targ.
1: Dobrze! Czysto wyobronione! Lecimy dalej, kadra Uzbekistanu znowu przy piłce.
0: Na murawie Aziz Ganiew. Aziz, ten środkowy pomocnik, mógł być inspiracją dla Azizam, Eda Shirana. Aziz Ganiew, gol!
1: Aziz Ganiew, to jest piłkarz czy narodowy taniec Uzbekistanu, Tomek?
0: Aziz Ganiew.
1: No. Szybko! No!
2: Taniec.
1: Piłkarz. Aziz Ganiew.
0: Ale masz dwie stówy i Abdullaha Szurpę na powtórce. Abdullah Szurpa, jego pojawienie się w wyjściowej jedenastce może być zaskoczeniem dla kibiców. Zanim średnio udany sezon, Abdullah Szurpa! Szurpa! Gol!
1: Abdullah Szurpa. Szurpa. To piłkarz czy rosół z Uzbekistanu?
0: No. Zupa, no więc nie zupa.
1: Tomek.
0: Nie zupa, a stówkę wygrałeś. Dobrze.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: syn słynnego Waligury. Przypominam to.
1: Roberta do tego dodajmy.
0: W dzień ojca przypominamy 18 minut przed godziną 8, żebyście wy nie zapomnieli o wielkim święcie 23 czerwca. Asia, Irek na pokładzie tu RMF Max.
1: I będzie prezent w sam raz na dzień taty. Tatę to na pewno ucieszy. 70 kilometrów A2 na wschodzie Polski. Uhu. I 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
0: Drogi prezent na dzień ojca. Fajnie, super. Ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
1: Bo
0: na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
1: Max. Haha.
0: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na wakacje grają od samego rana tutaj w RMF Max, 9 minut przed 8.
1: To był Urzel.
0: Urzel.
1: Urzel w Dzień Ojca. Urzel pod prysznic, idealny prezent.
0: Nie, wymyślcie coś lepszego.
1: Naprawdę? 8 minut.
0: No
1: 8, super, cieszę się, że wjechałaś ludziom na ambicje. 8 minut przed godziną 8 to jest rewanż za Dzień Matki.
0: Jest nowy trend w internecie i to was na pewno zainteresuje.
1: Tak.
0: Teraz bardzo popularne są takie filmiki, na których ktoś wyciera kurze, spokojnie gotuje, albo powolutku pije sobie kawę i to nas podobno teraz relaksuje i to nam się podoba.
1: Ja w Dzień Ojca chciałem wszystkim przypomnieć, że jeżeli jesteś liderem wśród fanów kanału internetowego Mistrzyni Porządku, to liczy się trochę tak, jakbyśmy sami sprzątali, nie?

0: I godzina 8, informacyjny flash punktualnie o pełnej, będą ostrzeżenia pogodowe. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flasha RMF Max, 8 za 4.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Wyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza skrót najważniejszych informacji. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen. Za godzinę i 30 minut odbędzie się głosowanie nad pakietem przepisów. Chodzi o łatwiejsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
3: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku. Tymczasem amerykański prezydent Donald Trump znów krytykuje Europę. Chodzi o to, że kraje nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Włochy zachowały się bardzo źle. I inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli nas. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Jutro amerykański przywódca spotka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Zanim mistrzowski flesz sportowy, jeszcze wyniki nowego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rzadziej sięgamy po alkohol, częściej skrolujemy treści w sieci. Młodzi Polacy w wieku 18-19 lat są bardziej pochłonięci nowymi technologiami.
4: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie skrolowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
2: Podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska, a teraz obiecany wcześniej mistrzowski flesz sportowy. Tuż po tym oczywiście prognoza pogody. Bądźcie z nami.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Kilka chwil temu w Santa Clara w Kalifornii Jordania przegrała z Algierią 1-2, ale największe emocje wzbudziło starcie Argentyna-Austria. Górą reprezentacja z Ameryki Południowej, wynik meczu 2-0, ale nie to wzbudziło największą sensację, a autor bramek. 40 lat od strzelenia gola ręką Boga przez Maradonę. Messi śrubuje rekord wszechczasów. Najlepszym strzelcem w historii uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata. I jeszcze Francja w Filadelfii pokonała Irak 3-0, a Norwegia Senegal 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Przed nami naprawdę piękny dzień. No, jeżeli chodzi o chmury, one będą się gdzieś tam pojawiały, ale raczej nie powinny przejąć sterów. Na termometrach sporo, ale jeszcze nie najgorzej. Najgorzej będzie w czwartek. Jeżeli nie lubicie upałów, no to niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo 36 stopni nawet. Dziś jeszcze najchłodniej. W Gdańsku 23 stopnie, do 26 zobaczymy w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. I najwięcej 27 to Rzeszów.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: W nieoficjalnym rankingu ulubionych piosenek taty ta jest prawie na samej górze. Dawid Podsiadło, sezon 2M.

0: Ja już jestem w trybie all inclusive. 10 minut po godzinie 8 gramy jak na wakacjach, mimo że to ostatni tydzień szkoły. Tak mamy tu w RMF Max.
1: My tak mamy i pogoda też już czuje, że wakacje się zaczynają i że trzeba zrobić opcje gorące dni i równie ciepłe noce.
0: Będzie tropikalnie w nocy, czyli temperatury nocą będą kręcić się w okolicach 20 stopni.
1: No i co z tym zrobić, jak nie macie klimy na poddaszu na przykład, a chcecie sobie szybko schłodzić pokój przed snem?
0: No.
1: Eksperci mówią, że trzeba otworzyć okno i powiesić w środku tego okna mokry ręcznik.
0: I co, i wtedy będzie chłodniej?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No tak mówią.
0: Prawdziwy chłód zapanuje w sypialni w momencie, kiedy ona odkryje, że ten ręcznik, co zmoczyłeś, no i trochę wykręciłeś, żeby tak bardzo nie kapało na podłogę, nie? Wiadomo. To powiesiłeś w oknie jej ulubioną sukienkę. Tę, w której ona najbardziej lubi chodzić do swojej mamusi.
1: Ha, ha.

0: Tak, ojciec wie, że się dobrze bawisz, słuchając RMF Max.
1: Bo sam się dobrze bawi.
0: Pewnie, 20 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest Dzień Ojca, jakbyście jeszcze zapomnieli. Przypominamy, że można sobie wytargać u nas o poranku fajne prezenty dla waszego taty i dla was również, tato. Tylko trzeba się pochwalić na naszym Messengerze, nagrać głosóweczkę, w której mówicie jak ojciec.
1: Powiedz jak twój ojciec. Powiedz tak jak twój ojciec. Nagraj to i wyślij nam na Messengerze RMF Max. A pęka te torby fajnych rzeczy czekają.
0: Och, tak, to prawda, to prawda. Mój kiedyś mi powiedział, że mi bardzo zazdrości wyobraźni. Ja zapytałem dlaczego. On powiedział, bo ja tego nie widzę. A ja mu opowiadałem o swoich marzeniach i pomysłach. A i taka była historia. Dajcie głosóweczkę, w której opowiadacie i mówicie dokładnie tak, wasz ojciec. Będzie nam bardzo miło. A przy okazji prezenty do wyjęcia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
14: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
13: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
17: I po reklamie.

0: Rihanna na dzień taty. Calvin Harris po dniu matki się u nas zasiedział, dlatego występują u nas razem 29 minut przed godziną 9. Dzisiaj słuchacze RMF Max mówią jak ich ojciec.
1: Nic, tylko wiecznie wziąć, zgryźć, zniszczyć, połamać. Inne dzieci to by miały i miały.
2: A ty nie szanujesz.
0: To był syn Grzegorz, córka Joanna.
3: No i po co ci te pazury takie wielkie? Po co ci te brwi takie? Przecież jesteś piękna. Po co tak sobie robisz to?
0: No właśnie.
2: Syn Kamil.
0: Kamil.
4: I po co tam łapy pchałeś? Boli? To ma boleć. Następnym razem się nauczysz.
0: Poznajcie córkę Beatę.
5: Nie wiem, idź zapytać mamę.
0: Bardzo ładnie. I reprezentująca wszystkie córki i synów, przy okazji najważniejsza córka świata.
6: Tata ciąż mówi, że mnie kocha i że dam radę, że wszystkim.
0: My też wszystkim wyślemy świetne prezenty na Dzień Ojca. Tu RMF Max.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Zapytajcie ojca, jak tańczył do tego numeru w latach 80. 20 minut przed godziną 9 u nas na półce z najlepszymi hitami. Dub Dogs, tu RMF Max. U nas o poranku, tylko

0: potrzebne, ważne informacje.
1: Właśnie, uważajcie na drony.
0: A, zaskoczyłem cię.
1: Nie spodziewałam się. Drony są nad A1 i A4. Latają sobie takie drony.
0: Ale to są drony obserwacyjne, nie obawiajcie się, żadne drony wojskowe, nic z militarnych zagrożeń.
1: Drony obserwacyjne są tam po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tiry się nie wyprzedzają, bo nie mogą, a czasem się wyprzedzają, albo czy ktoś nie gada, na przykład przez telefon, jak jedzie szybko autostradą. Obserwacyjne, jak sama nazwa wskazuje, obserwują.
0: Drony. I dlatego każdy ojciec prędzej czy później myśli o kupnie samochodu bez dachu.
1: No, kryzys wieku średniego, wiadomo.
0: Absolutnie nie o to chodzi. Kabriolet jest po to, żeby patrzeć, czy przypadkiem te drony na ciebie nie.
2: Max!
0: Z góry nie łypią.
1: A leci!
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety. Laptopy.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: I po reklamie.

0: 25 tysięcy złotych na Dzień Ojca i w Dzień Ojca. Co byście powiedzieli na taką propozycję?
1: Ja jestem na tak. 25 tysięcy złotych. Słuchajcie, to są takie pieniądze, dzięki którym można naprawić to, co się zepsuło już tak dawno, że w ogóle nie zauważamy tej świecącej kontrolki z napisem check engine.
0: Każdy ma taką.
1: Każdy ma taką kontrolkę, która mogłaby zgasnąć, ale niestety nie ma pieniędzy na to, by ogarnąć sytuację u swojego mechanika.
0: I dlatego my dajemy wam szansę, żeby ta sytuacja się zmieniła i te 25 tysięcy złotych wpadło właśnie na wasze konto.
1: I najważniejsze, że to nie tylko córka dla ojca może wygrać, nie tylko syn dla ojca może wygrać, a potem się podzielić, tylko ojciec sobie może sam wygrać. Matka, ty też możesz sobie wygrać. Uwaga, 25 tysięcy złotych.
0: Mamy dla was najlepszą okazję tego poranka, super rundę bonusową i mnożymy każde zgłoszenie, absolutnie każde, razy 550.
1: A to oznacza, że teraz się najbardziej opłaca. Teraz się najbardziej opłaca wysłać jedno zgłoszenie, max, na 7327, taki SMS, max, na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 550, a to oznacza, że 550 losów trafia do puli, z której wyciągamy ten jeden szczęśliwy i ta osoba ma szansę na 25 tysięcy złotych.
0: Łapiecie za telefon, wpisujecie w wiadomość hasło max i wysyłacie pod 7327.
1: Max 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Słuchajcie, RMF Max Krosno, Anna Łopuszańska, zapraszam. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, stwierdził były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Po co obu stronom ten spór?
3: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
2: Tyle Krzysztof Berenda.
1: To jest RMF Max Krosno.
2: Ponad 70 interwencji strażaków po burzach, które w poniedziałek przeszły nad Podkarpaciem. Najtrudniejsza sytuacja była w Stalowej Woli, gdzie odnotowano około 50 zdarzeń. A więcej informacji na ten temat zebrała dla Was nasza reporterka.
4: Intensywne opady doprowadziły do zalania ulic, posesji oraz piwnic, a także pomieszczeń huty Stalowa Wola i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie niebezpiecznie było na ulicach Komisji Edukacji Narodowej i Okulickiego, gdzie w zalanym tunelu woda pokryła samochód niemal po dach. Na szczęście kierowca zdążył się wcześniej wydostać. Z kolei w Grodzisku Dolnym Piorun najprawdopodobniej podpalił dach przedszkola. 10 osób ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. Problemy były też w okolicach Mielca. Do późnych godzin wieczornych bez prądu pozostawało tam około 150 odbiorców.
2: To była Renata Pasiut. Trwa policyjna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna Jedno śladem bezpiecznie do celu. Przedsięwzięcie ma uświadomić kierowców motocykli, rowerów czy hulajnóg elektrycznych, jak ważne jest przestrzeganie przepisów. Bo to, czy na drogach jest bezpiecznie, zależy od nas. Mundurowi z województwa podkarpackiego apelują o rozwagę podczas podróżowania po regionie oraz przypominają też dzieciom i młodzieży zasady podczas poruszania się po drodze jednośladem. Akcja potrwa do 25 czerwca. Jak wiecie z naszych fleszy, jakiś czas temu w Jedliczu uroczyście otwarto wyczekiwaną od lat halę sportową. Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych, z czego 3,5 miliona to kasa z ministerialnego programu Olimpia.
5: Jest to duża hala sportowa, obiekt wielofunkcyjny, na którym można prowadzić zajęcia dydaktyczne pełnowymiarowe dla dwóch grup szkolnych, ale ten obiekt służył będzie także popołudniami mieszkańcom na cele zarówno rekreacyjno-sportowe, jak i kulturalne, bo do tego też będzie przystosowane.
2: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Wakacje tuż, tuż. Mieszkańcy Podkarpacia szykują się do letnich wyjazdów, a na tory już niebawem wyjadą popularne sezonowe pociągi. Od 27 czerwca Polregio uruchamia wakacyjne kursy z Rzeszowa do Zamościa i Sandomierza oraz z Jarosławia do Lublina. Składy będą kursować w weekendy i święta aż do końca sierpnia, ułatwiając jednodniowe i weekendowe wypady. I na tym kończymy flesz, a teraz najnowsza prognoza pogody w RMF Max.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: Od rana w województwie podkarpackim chmury miksują się ze słońcem, a za jakiś czas opuszczą niebo i do końca dnia będziemy cieszyć się piękną pogodą. Tak prognozują meteorolodzy, a jak będzie? Czas pokaże. Dziś będzie bardzo ciepło, ale słupki rtęci nie podskoczą tak wysoko jak wczoraj. W maksimum spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to powinno być dobrze i kawa raczej będzie dziś zbędna, no chyba że mrożona, dla ochłody.
6: Pięć minut po godzinie 9 to jest najlepszy moment, by syn Sebastian przemówił głosem wszystkich ojców.
7: Mi świecisz tą latarką przy sobie.
8: Najlepszego wszystkiego dla wszystkich tatusiów dzisiaj.
6: Baterii, baterijki do latarki będą super pomysłem na prezent.

0: I Can't Wait od Boba Sinclaira i Kajzy w RMF Max. No i słuchajcie, same dobre rzeczy, nie tylko Bob Sinclair, ale też wtorek. Ktoś zapyta, co dobrego jest we wtorku. No to, że już poniedziałek, to nie jest dobre. A poza tym mamy Dzień Ojca, także pozdrawiamy wszystkich tatusiów, którzy nas słuchają, tych, którzy nas nie słuchają, też pozdrawiamy. Nie zapomnijcie dzisiaj do swoich tatusiów zadzwonić, albo podjechać, jak ktoś ma blisko, bo to różnie bywa. W każdym razie zaraz będzie też zabawa na Dzień Taty z gadżetami. Katy Perry, tymczasem za chwilę i California Girls. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zwykle do 13:00. Odpalamy byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
9: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
10: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
9: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
14: I po reklamie.

Alex Warren i jego Fever Dream. Ależ ten numer ma skumulowaną energię. Przekazuję wam trochę, jeżeli jeszcze nie rozpędziliście się w pracy. Tymczasem gmina Korczyna odpala realizację nowej atrakcji. To Via Ferrata, czyli szlak dla tych, którzy lubią się wspinać, ale niekoniecznie chcą zaliczyć glebę. Wszystko dzięki stalowej linie, która trzyma cię w pionie, nawet jak nogi się ugną. Dwa świeżutkie szlaki pojawią się w lesie między Czarnorzekami a Podzamczem, dokładnie w sektorze wspinaczkowym Przełom Morcinka. Szykujcie się na bezpieczne podejście pod Sokolec. Adrenalina gwarantowana, a selfie z wysokości jeszcze lepsze. To już niebawem. Realizacja zadania ma potrwać 3 miesiące.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Trips tym razem w kooperacji polsko-czeskiej, bo z Mikolasem Hard to be Humble w RMF Max, a podobno Trips u naszych południowych sąsiadów jest jeszcze popularniejszy niż w Polsce. Ktoś był ostatnio w Czechach, sprawdzał, czy to prawda. No, tego nie wiem na pewno, natomiast co innego wiem na pewno. Właściwie dwie rzeczy wiem na pewno. Że po pierwsze, dzisiaj w RMF Max jest do wygrania 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej, a po drugie, i to też na 100% prawda, mamy dla was turbomnożnik. Przez najbliższe 5 minut 1330 szans za każde jedno zgłoszenie. SMS-owe hasło MAX pod 7327 wysłane za 3,69 albo na www.rmfmax.pl zgłoszenie online. Tylko 5 minut, więc po prostu wejdź do gry o kasę teraz. rmfmax.pl, tam szczegóły.
3: MAX. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
19: Od rana w województwie podkarpackim chmury miksują się ze słońcem, a za jakiś czas opuszczą niebo i do końca dnia będziemy cieszyć się piękną pogodą. Tak prognozują meteorolodzy, a jak będzie? Czas pokaże. Dziś będzie bardzo ciepło, ale słupki rtęci nie podskoczą tak wysoko jak wczoraj. W maksimum spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to powinno być dobrze i kawa raczej będzie dziś zbędna, no chyba że mrożona, dla ochłody.

znakomity numer za kierownicę, przetestowane. Wiem, o czym mówię, polecam, zwłaszcza na nocną jazdę. Za chwilę Roxy, potem Vinay i Le Pedre i świeża dawka informacji, czyli Flash i prognoza pogody w RMF Max Krosno o 10:00 a propos miasta. Krośnieńska karta mieszkańca działa na smartfonie. Wystarczy ściągnąć apkę, kliknąć kilka razy i gotowe, karta w telefonie. Co daje? Zniżki u lokalnych przedsiębiorców, a tych ciągle przybywa, tańsze wejściówki na miejskie imprezy i wydarzenia. Warto mieć ją zamontowaną. I żeby potem nie było, że nie mówiłem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Słuchacie RMF Max Krosno, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych na rękę. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył GUS. Czy takie dane oznaczają, że nasze pensje rosną?
5: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
4: Sprawdzał to Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: Jasielski Gamrat wzmacnia polski przemysł zbrojeniowy. Jakiś czas temu w zakładach produkcji specjalnej otwarto nowoczesne Centrum Badań Nieniszczących. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych, a czym zajmują się pracownicy nowego laboratorium?
6: Prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego. To jest po to całe to laboratorium, gdyż wszystkie produkty, które wykonujemy, muszą się oznaczać określonym poziomem jakości.
4: Mówił Mariusz Bałuka, prezes zarządu Gamratu. 41 milionów złotych to spora kwota, a właśnie tyle będzie kosztować rozbudowa 9 liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. A więcej na temat tej inwestycji powiedziała nam rzeczniczka ratusza Marzena Kłeczek-Krawiec.
7: Powstaje nowa część szkoły. Oprócz sal lekcyjnych znajdzie się tam nowoczesna hala sportowa, której właśnie w 9 liceum brakowało, i to miejsce doraźnego schronienia dla 300 osób, a w starej części jeszcze dla 100. To jest kompleksowa przebudowa wszystkich instalacji, również wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w tej części, która nam zostaje. Generalnie powstaje zupełnie nowa, nowoczesna, przyjazna dla uczniów szkoła.
4: Dodajmy, że jest to największa inwestycja budowlana realizowana przez magistrat w ostatnich latach. Ponad pół wieku tradycji i ponad 1200 wyszkolonych pilotów, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej świętuje 50-lecie działalności.
8: To właśnie ta uczelnia w 1976 roku jako pierwsza w Polsce uruchomiła akademickie szkolenie pilotów cywilnego lotnictwa transportowego. Początki nie były łatwe, brakowało infrastruktury i sprzętu, ale pierwsze loty szkoleniowe ruszyły rok później na samolotach AN-2 wybranych przez PLL LOT, które potrzebowały dobrze wykształconych pilotów do rozwijającej się siatki połączeń. Dziś absolwenci Rzeszowskiego Ośrodka latają w liniach lotniczych na całym świecie. Uczelnia dysponuje nowoczesną flotą szkoleniową i symulatorami, a jej znaczenie dla rynku pracy, zwłaszcza w Dolinie Lotniczej, pozostaje kluczowe.
4: O czym informowała Renata Pasiut. I na tym kończymy Flash, a już za chwilę najnowsza prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max. Dziś będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie, więc warto wykorzystać ładną pogodę i spędzić czas na świeżym powietrzu. Dobrą opcją będzie rowerowa przejażdżka albo przynajmniej spacer. Słupki rtęci idą w górę. Teraz oscylują w okolicy 21 kreski, a w maksimum mają podskoczyć do 26 stopni Celsjusza. Oprócz tego delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie, ale w późniejszych godzinach podmuchy mają być silniejsze.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
9: To teraz z pogody przechodzimy do klimatu, bo to zupełnie różne rzeczy są. A w mundialowy klimat teraz nas wprowadzi Shakira i Burna Boy, Die Die. Rozpoczynamy 10, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Tak, na Davida Guetta i Aloka to bardzo spokojny numer, ale jaki wkręcający. Run, Run, River w RMF Max przed chwileczką, to jest nowość cały czas. To nie jest nowość, że w RMF Max codziennie rozdajemy kasę, natomiast ważna, istotna informacja jest taka, że za 2 godziny podamy pierwszą cyfrę naszego szyfru, szyfrę otwierającego walizkę z 25 tysiącami złotych. Także jak chcecie być bliżej wygranej, to słuchajcie nas uważnie, koło 12. Ale czy to trzeba czekać do 12, żeby wejść do gry? Nie. Dwie rzeczy trzeba zrobić. Trzeba odpowiedzieć, czy przyda mi się 25 tysięcy złotych. I tu myślę, odpowiedź jest prosta. I po drugie, trzeba bić jak najszybciej na rmfmax.pl. Poszczegóły. 25 tysięcy czeka.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen. I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hity na maksa.
18: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Modelki i Wlodarski, lubię cię jak lato. I tu w związku z upałami można czasami źle trafić i tytuł może nie zadziałać, ale kawałek już tak. Za chwilę w RMF Max Krosno, Ed Sheeran i Azizam, to pewnie wspólnie pośpiewamy, ale wcześniej zajrzymy na południe regionu. Lesko szykuje się na lifting. W ramach programu Zielone Serce Regionu 2028 miasto dostanie nowe bulwary nad Sanem, świeżutki plac zabaw, strefę sportową i odpicowany park miejski. Do tego centrum miasta przejdzie metamorfozę. Będzie gdzie pospacerować, pobiegać i poszaleć na rowerze. Wszystko w kilku etapach, bo Lesko zamierza być najbardziej zielonym miejscem w okolicy. Takie są plany. Pożyjemy, zobaczymy.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Ty musisz lecieć na bal.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Na Błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy, może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Dziś będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie, więc warto wykorzystać ładną pogodę i spędzić czas na świeżym powietrzu. Dobrą opcją będzie rowerowa przejażdżka albo przynajmniej spacer. Słupki rtęci idą w górę. Teraz oscylują w okolicy 21 kreski, a w maksimum mają podskoczyć do 26 stopni Celsjusza. Oprócz tego delikatnie wieje, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie, ale w późniejszych godzinach podmuchy mają być silniejsze.

Rita oraz numerem Anywhere w RMF Max. Dzień Ojca jest, przypominam, świętujemy dzisiaj Dzień Tatusia, właściwie nie tam Dzień Ojca, Dzień Tatusia. A teraz numer właśnie pod tatusia, bo sorry papi od Topic i Becky G, ten tytuł to znaczy właśnie przepraszam tatusiu, lepiej nie pytać za co one tam przepraszają. Jeszcze chwilka i będzie 11 o 11, flash i prognoza pogody w RMF Max.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh! I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Krosno 97 i 6 FM.
16: Słuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Europosłowie poparli przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej, czyli tak zwane wojskowe Schengen. Co to oznacza dla Polski?
17: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni.
16: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: To jest RMF Max Krosno.
16: Strażacy z pogranicza polsko-słowackiego, w tym z powiatu jasielskiego, jakiś czas temu otrzymali nowoczesny sprzęt ratowniczy. Dzięki zastrzykowi gotówki mogą oni lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu w przypadku klęsk żywiołowych czy zdarzeń wynikających ze zmian klimatycznych. A do ilu gmin trafiła kasa i o jakiej kwocie mowa?
19: 10 gmin polskich i 6 słowackich. Oczywiście partnerem wiodącym był tutaj Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 1,3 miliona to bardzo dużo pieniędzy, miliona euro przy 80% dofinansowaniu to bardzo dużo pieniędzy na bardzo ważne działania. No, w dobie obecnych zmian klimatycznych i zagrożeń, które no, nie znają granic administracyjnych, niezwykle ważnym jest dla nas jako samorządowców, żeby skutecznie odpowiadać na te wyzwania, które przed nami stoją, czyli dosprzętawiać nasze służby, nasze jednostki.
16: Mówił Adam Kostrząb, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Latem wielu mieszkańców Krosna i regionu chętnie spędza urlop nad morzem czy na Mazurach, a to wiąże się z podróżą. Jeżdżąc poza obszarami zabudowanymi w rejonach leśnych i to zwłaszcza po zmroku, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Zwierzęta mogą niespodziewanie pojawić się na jezdni, dlatego policjanci z Podkarpacia jak zawsze apelują o rozwagę za kółkiem i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. A teraz szybko zaglądamy do Muzeum Rzemiosła w Krośnie, które zachęca mieszkańców miasta i regionu do zwiedzania wieży Farnej, z której rozciąga się widok panoramy miasta i Beskidu Niskiego.
0: No, wieża Farna w tym sezonie letnim codziennie, od wtorku do niedzieli, tylko poniedziałki są nieczynne i ja to chcę bardzo podkreślać, ponieważ często krośnianie, turyści myślą, że tylko w jakieś specjalne okazje udostępniamy wieżę. Otóż do września przez 6 dni w tygodniu od 10 do 18 można wieżę Farną zwiedzać. We wnętrzu wieży zawsze jakaś wystawa.
16: Warto też odwiedzić fabrykę zegarów.
0: Proszę Państwa, to miejsce jest szczególne, wyjątkowe, nowy punkt na mapie Krosna. Myślę, że każdy powinien to miejsce zobaczyć, zwiedzić, zaprosić swoich gości. Jeśli macie gości odwiedzających, przyjeżdża do Was rodzina, przyjdźcie w to miejsce, zobaczcie, piękna rzecz.
16: Powiedziała RMF Max Magda Mikosz z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Według meteorologów dziś w województwie podkarpackim nacieszymy się ładną pogodą, mimo że jeszcze przez jakiś czas nad regionem będą krążyć chmury. Wciąż delikatnie wieje, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, a nasze samopoczucie powinno być dobre, bo biometr jest korzystny. Warto dziś spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Słupki rtęci oscylują w okolicy 23 na plusie, a w najcieplejszym momencie dnia podskoczą do 26 kreski.
12: Słuchajcie, oprócz Dnia Ojca dzisiaj w kalendarzach jest też Dzień Wędkarza i to nawet do taty trochę pasuje, a jeszcze bardziej do wujka. Jakby był Dzień Wujka z Dniem Wędkarza, to w ogóle idealnie, jeszcze w tej kamizelce wujo z kapeluszem, wiecie, zielonym, te klimaty. Milky, Just The Way You Are w remiksie Davida Getty, Dawid Miązek, lecimy.

0: Sims, Arco i Kasango, piękne afrobity, Fire, Fire w RMF Max. No, czy będzie ogień właśnie dzisiaj w meczu Portugalii w końcu, bo na razie to taki nie wypał ta Portugalia straszny. Póki co remis w słabym stylu z Demokratyczną Republiką Konga. Dzisiaj będzie łatwiejszy rywal, Uzbekistan. No, ale biorąc pod uwagę, w jakiej formie byli ostatnio Cristiano, Bruno Fernandes, to mogliby grać z reprezentacją ministrantów z powiatu chojnickiego i też by było ciężko. No, zobaczymy. Portugalia dzisiaj po 19:00, jeszcze Anglia dzisiaj gra wieczorem, w nocy Chorwacja, będzie ciekawie. Za chwilę u nas też ciekawie, Avicii z Alo Blackiem, Wake Me Up.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: I po reklamie.

Morandi i Helene Save Me w RMF Max. Krosno to jest jeden z tych numerów, które można nucić wspólnie ze starszą siostrą. Dzieje się! Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie odpala się już 25 czerwca i potrwa do 28 czerwca. Na scenie Mary z Polski, Bowska, Ralf Kamiński i Pektus. Każdy w duecie z zagranicznym gościem, więc będzie międzynarodowo i to bardzo. Ale właśnie o to w tej imprezie chodzi. Poza koncertami teatr, kino, sztuka uliczna, debaty i inne atrakcje. Wjazd za free, więc portfel zostaje w kieszeni. Nie ma lipy, widzimy się pod

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Drop a Dead, Olivia Rodrigo w RMF Max. Jeżeli odkładacie wakacyjne plany, czy właściwie planowanie sobie wakacji na ostatnią chwilę, no to słuchajcie, chyba właśnie nadeszła, no bo wakacje dosłownie za pasem, lato kalendarzowe też już przecież przywitaliśmy. No a jeżeli planowanie utrudniają braki na koncie, to przecież ten problem możemy szybciutko rozwiązać. 25 tysięcy złotych na przykład na wakacje życia, albo na spełnienie innych marzeń, albo na przykład na opłacenie paru rat kredytu do przodu. Tyle właśnie mamy do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max i nie tylko mamy, ale jeszcze chcemy się tymi pieniędzmi podzielić i tak bardzo chcemy, że teraz wam dajemy 770 razy większą szansę na wygranie tej kasy. No to tak to działa, że teraz jak wyślesz dosłownie jednego SMS-a do nas, to u nas w systemie się pokaże 770 tych SMS-ów, a płacisz tylko raz. No to co, nie opłaca się? 7327 pod ten numer i hasło Max za 3,69. 3,69, tyle co nic. Jagodzianka więcej kosztuje teraz, a możesz w zamian mieć 25 tysięcy złotych. A jak nie SMS-em, to online na rmfmax.pl. Tylko dołącz w ciągu najbliższych, uwaga, 7 minut, bo tylko tyle potrwa runda bonusowa. 770 razy mnożymy twoje szanse na kasę, na 25 tysięcy. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Reklama. Dobrze, że akurat teraz nas słyszysz. To ważne. I niech to zostanie między nami. Możesz wygrać nawet 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen.

0: składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie.
2: Według meteorologów dziś w województwie podkarpackim nacieszymy się ładną pogodą, mimo że jeszcze przez jakiś czas nad regionem będą krążyć chmury. Wciąż delikatnie wieje, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, a nasze samopoczucie powinno być dobre, bo biometr jest korzystny. Warto dziś spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Słupki rtęci oscylują w okolicy 23 na plusie, a w najcieplejszym momencie dnia podskoczą do 26 kreski.
3: RMF Max.
4: RMF Max Krosno.

0: Where is my husband? Pyta Rife. RMF Max. Za chwilę będzie 12. Słoneczko w zenicie najgoręcej. Za chwilę się zrobi, jakby już dotąd nie było wystarczająco gorąco. No i słuchajcie, ja tak sobie czytam, że w drugiej połowie tygodnia w Polsce prawie 40 stopni w cieniu. Oj, chyba serwisy klimatyzacji to nie nadążają dzisiaj z odbieraniem telefonów. Bledka i tańcz, a Flash i po nim prognoza pogody już za chwilę punktualnie o 12.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jaki OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jaki OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
9: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Minęła 12, słuchacie RMF Max Krosno. Anna Łopuszańska, zapraszam. Przed uczniami ostatnie dni szkoły, w piątek odbiorą świadectwa. Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, gdy nie trzeba już walczyć o lepsze oceny.
2: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
3: Nic nie robimy na lekcjach.
4: Oddajemy książki.
5: Luźne lekcje są.
4: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
6: Fajniejsi, milsi.
4: No dokładnie.
3: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi, nie ma co przychodzić.
1: A czy nauczycielom chce się przychodzić do pracy?
4: Oczywiście, że nie. Nie, naprawdę nie.
7: Nie chce się, ale mamy ogromną motywację, bo czekają nas wspaniali uczniowie.
8: Chodzimy dla naszych uczniów.
9: Myślę, że na pewno się chce. Tak na spokojnie spędzić czas.
1: A my oczywiście nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Czy w Krośnie powinna zostać ograniczona nocna sprzedaż alkoholu? I o tym będą mogli zdecydować sami mieszkańcy podczas otwartego spotkania i dyskusji zaplanowanej na jutro.
10: Punktem wyjścia będzie specjalny raport przygotowany przez Biuro Innowacji Społecznych Urzędu Miasta. Zawiera on opinie mieszkańców, przedsiębiorców, radosiedli, a także dane z instytucji publicznych na temat ewentualnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw między 22 a 6 rano. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na kluczowe pytania, czy takie ograniczenie poprawi bezpieczeństwo i porządek w mieście, czy przyniesie oczekiwane efekty, a może okaże się rozwiązaniem nieskutecznym lub szkodliwym dla lokalnego biznesu. Debata w auli szkoły podstawowej nr 14 w Krośnie ma mieć otwarty charakter. Rozpocznie się o 18.
1: Tyle Renata Pasiut. Koniec roku szkolnego już za chwilę, a to oznacza, że na drogach będzie większy ruch, bo wielu mieszkańców Krosna i regionu planuje spędzić wakacje nad morzem czy na Mazurach. Zanim wyruszycie w trasę, pamiętajcie, żeby dobrze przygotować auto. Warto też odpowiednio zadbać o swój dom czy mieszkanie.
11: Przed wyjazdem upewnijmy się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte, a instalacje, takie jak gaz czy prąd, są bezpieczne. Warto poprosić zaufaną osobę lub sąsiada o doglądanie posesji. Unikajmy również publikowania informacji o wyjeździe w mediach społecznościowych. To proste kroki, które mogą uchronić nas przed nieprzyjemnymi niespodziankami po powrocie.
1: Mówiła młodsza aspirant Sara Banianowak, rzeczniczka policji w Krośnie. W kalendarzu jeszcze czerwiec, ale w Krośnie już trwają przygotowania do 26. balonowych Mistrzostw Świata. We wrześniowym wydarzeniu weźmie udział 120 ekip z 32 krajów. Zaplanowano też wiele atrakcji dla starszych i młodszych mieszkańców regionu, a także turystów.
12: Otwarcie mistrzostw będzie atrakcyjne, jak też ten finał na lotnisku, nocne pokazy.
1: Powiedział naszemu reporterowi Piotr Przytocki, prezydent Krosna. Amazon Prime Day wraca do Polski i możecie wziąć w nim udział do 27 czerwca. W sercu Malta Festiwal Poznań czeka na Was m.in. strefa Amazon Prime Day Cafe, gdzie możecie zrobić zakupy, a także warsztaty, strefa dla graczy czy konkursy z nagrodami. Tego popołudnia must have to ciemne okulary, a jeżeli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, to przyda się też butelka wody, bo przez kolejne godziny na Podkarpaciu będzie bardzo ciepło. W maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Biomet jest korzystny i do końca dnia będzie towarzyszył nam północno-zachodni wiatr, który z czasem ma się wzmagać. A to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w województwie, ale też niektórym mieszkańcom regionu może dawać się we znaki.
13: I się zrobiło niepostrzeżenie z górki, bo już po 12. No to lecimy z popołudniem w RMF Max. Dawid Miązek, a to Bauza

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Zokaria, tegoroczna świeżynka od, no można powiedzieć, spokojnie polskiego kandydata na wbicie się do DJ-sko-producenckiej czołówki. To był Andy Dust w RMF Max. A teraz słuchajcie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w dobrej formie, wypachnieni, przystojni albo piękni, co tam komu bardziej pasuje, dobrze ubrani, i wchodzimy z ekipą do klubu, a w tle leci ten numer, który za chwilę poleci. 50 Cent, klasyk In The Club. RMF.

0: Swedish House Mafia i numer o czekaniu. Wait so long w RMF Max. Ja też wam bardzo dziękuję, że czekaliście, ale opłaci się, opłaci. Dwie godziny temu zapowiedziałem, że zdradzimy wam pierwszą cyfrę naszego szyfru do wygranej. No i proszę bardzo, ja dotrzymuję słowa. Słuchajcie, dzisiaj pierwsza cyfra szyfru kodu, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych, to jest cyfra 6. 6 jak szczęśliwa szóstka, no po prostu. Od szósteczki zaczynamy, a potem kolejne cyfry polecą. Jak nie macie pomysłu, to spokojnie podpowiemy, coś można dokupić. Damy radę. Damy radę odgadnąć ten kod, a jak damy radę, to 25 tysięcy złotych czeka. A na pewno z pustymi rękami nie zostaniesz, jak już wejdziesz do finału. A jak do tego finału wejść? No daj znać, że chcesz. Że chcesz sięgnąć po te pieniądze. Wszystkie szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: I po reklamie.

How does it feel? Klasyka klasyki w nowej szacie, legendarna linia basowa. Ja mam dreszcze, już się uspokajam. Uwaga, Krosno wchodzi do gry. Od 15 do 19 lipca na placu przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaparkuje pamięciownik, mobilny pawilon, który zbiera rodzinne historie, zdjęcia i pamiątki. To ogólnopolska akcja, a Krosno jest jednym z zaledwie 7 miast w Polsce, które odwiedzi ta ekipa łowców wspomnień. Masz w szufladzie zdjęcie pradziadka w kapeluszu? A może znasz historię, którą opowiada się tylko przy niedzielnym rosole? Wskakuj do pamięciownika i pokaż, że lokalne historie są lepsze niż Netflix. Jeszcze o akcji będę wam przypominał.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: A co powiecie na taki klimat o poranku?
5: Tatę to na pewno ucieszy. 70 km A2 na wschodzie Polski i 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
6: Super, ale dobrze, że już jest, wiesz, po Dniu Matki.
5: Bo?
6: Bo na Dzień Matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
5: Haha.
6: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
7: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
7: Reklama.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Tego popołudnia must have to ciemne okulary, a jeżeli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, to przyda się też butelka wody, bo przez kolejne godziny na Podkarpaciu będzie bardzo ciepło. W maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Biometr jest korzystny i do końca dnia będzie towarzyszył nam północno-zachodni wiatr, który z czasem ma się wzmagać. A to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w województwie, ale też niektórym mieszkańcom regionu może dawać się we znaki.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Krosno.

Eminem i Without Me w RMF Max. No teraz będzie Without Me, bo ja już się zwijam i miejsce w studiu zostawiam dla duetu Ania Wojtkowiak-Fiołas albo Fiołas Ania Wojtkowiak, jak tam kto woli. Ważne, że będzie program I Wszystko Gra i ważne, że bardzo niedługo rozdajemy kasę, może nawet 25 tysięcy złotych, ale nie uprzedzajmy faktów. Emocje będą na pewno. Ja was zostawiam ze świetną nowością Moonlight i For the Alabama Ten. No i wracam do was jutro po 9. Dawid Miązek, dzięki, cześć. To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda.

0: Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: końca.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 13. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski. Takie informacje napływają z naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, udział w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanął pod znakiem zapytania. Czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
2: Wiele na to wskazuje. Jak usłyszałem nieoficjalnie, zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję, trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
1: To był Jakub Rybski.
3: To jest RMF Max Krosno.
1: Wczoraj strażacy z województwa podkarpackiego mieli pełne ręce roboty, odnotowali bowiem aż 70 interwencji po burzach, które przeszły nad regionem. O tym mówimy Wam od rana w RMF Max. Najtrudniejsza sytuacja była w Stalowej Woli, a więcej informacji na ten temat zebrała dla Was nasza reporterka.
4: Intensywne opady doprowadziły do zalania ulic, posesji oraz piwnic, a także pomieszczeń huty Stalowa Wola i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie niebezpiecznie było na ulicach Komisji Edukacji Narodowej i Okulickiego, gdzie w zalanym tunelu woda pokryła samochód niemal po dach. Na szczęście kierowca zdążył się wcześniej wydostać. Z kolei w Grodzisku Dolnym Piorun najprawdopodobniej podpalił dach przedszkola. 10 osób ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. Problemy były też w okolicach Mielca. Do późnych godzin wieczornych bez prądu pozostawało tam około 150 odbiorców.
1: To była Renata Pasiut. Wakacje coraz bliżej i w związku z tym policjanci z województwa podkarpackiego, ale i całej Polski będą prowadzić wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Mundurowi będą brali pod lupę m.in. stan techniczny pojazdów czy trzeźwość kierowców. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. W kalendarzu 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, to okazja, by powiedzieć dziękuję wszystkim tatom za wsparcie, cierpliwość i codzienną obecność. To właśnie oni często są naszymi pierwszymi bohaterami, nauczycielami i przewodnikami. Jaki powinien być tata?
5: No nie wiem, opiekuńczy, powinien się troszczyć, dbać o rodzinę.
6: Na pewno opiekuńczy, powinien się zajmować swoimi dziećmi i interesować się nimi. Dzieci powinny wiedzieć, że mogą zawsze liczyć na swojego ojca.
7: No powinien być na pewno troskliwy, musimy zawsze myśleć tak w sercu, że zawsze mamy na kogo liczyć. Powinien być taką głową rodziny i takim wzorem dla nas do naśladowania. Musi być wymagający, żeby nas to do czegoś zmuszało, żebyśmy się jakoś wychowali i w ogóle...
1: Mieszkańców Krosna przepytywała nasza reporterka Renata Pasiut. Wszystkim ojcom życzymy zdrowia, radości i wielu powodów do dumy ze swoich dzieci. I na tym kończymy Flash, a teraz pogoda w RMF Max. Na Podkarpaciu wciąż możemy cieszyć się ładną pogodą, ale i wysoką temperaturą. Słupki rtęci dobiły do 26 kreski i to dzisiejszy maks. A biometr jest korzystny, więc nie powinniśmy narzekać ani na senność, ani na brak energii czy problemy z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam północno-zachodni wiatr, który będzie się wzmagał, co będzie mieć pozytywny wpływ na jakość powietrza w województwie. Warto to wykorzystać i spędzić popołudnie na świeżym powietrzu.
8: Say hi to daddy.
9: Tego się nie spodziewałeś, co?
10: Oplułem troszkę mikrofon, przepraszam. Anka Fiołas, witamy. Dzień ojca dziś. No i tak, życzymy wszystkim tatusiom dużo zdrowia i satysfakcji. Dzieci kiedyś zrozumieją też wszystkie wasze ojcowskie rady. A my trochę jak każdy tata, który wszystko potrafi naprawić. Postaramy się naprawić wasze popołudnie w pracy.
11: Och, tak będzie. 25 koła do wzięcia i choćby Dawid Podsiadło, czy Bibi Rexa i David Guetta w pierwszym kwadransie. A na start? Teddy Swims.

0: ten numer idealnie nadaje się do sobotniego sprzątania. Na błysk, Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Do soboty to jeszcze dużo czasu.
0: Póki co trwa mundial i wielu sportowych piłkarskich frików w swoich własnych gronach znajomych organizuje małe ligi typerów, czyli obstawianie wyników. Jak wam idzie? Bo mamy sposób na to, by mieć 80% skuteczność.
1: O tym za moment. W każdym razie nie spodziewacie się, że w tej skuteczności pomaga ona. Max. Ale zanim szczegóły, to jeszcze wcześniej Con Calma i Daddy Yankee.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
16: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
15: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
17: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: I po reklamie.

0: Holandia nieźle sobie póki co radzi, więc Juste, Jack Style i on muszą być zadowoleni z występów Niderlandów na mundialu. Tymczasem jeśli obstawiacie wyniki, może pomóc wam złota rybka Swim Mbappé.
1: Swim Mbappé.
0: O, w Toronto w jednym z biurowców wystawiono akwarium ze złotą rybką i przed meczem każdym wsadzane do środka są dwie flagi. Rybka płynie w jednym kierunku i już 80% skuteczności ma we wskazywaniu właściwego zwycięzcy.
1: Proszę, ja tylko tak podkreślę, złota rybka też zazwyczaj spełnia trzy życzenia i w naszej zabawie też może by się sprawdziła, bo w końcu tylko trzy cyfry są do odgadnięcia, bo pierwszą podajemy do otwarcia walizki z 25 tysiącami złotych. Wy się nie śmiejcie z rybki.
0: To może być patent, żeby tę kasę nawet dziś w tym programie od nas wyciągnąć. Pamiętajcie jednak, że najpierw SMS-em trzeba do zabawy się zgłosić. Wpisujecie za 369. Hasło Max i ślecie na 7327.
1: 7327 SMS o treści Max. Tak, 25 tysięcy może wpłynąć na twój

0: Nieźle się dobrali. Kajza i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem do Kalifornii mają napłynąć wysokie temperatury, nawet 40 stopni Celsjusza. Ciężko będzie grać w piłkę. Tym bardziej, że jak czytam, 28 stopni przy glebie, przy murawie, to już temperatura obniżająca wydolność zawodników.
1: Panowie dekarze na pewno pozdrawiają, wiesz, jeżeli chodzi o obniżanie wydolności organizmu teraz.
0: W upale. No, nic dziwnego, że jak się ciągle na nich spogląda, to jeden pracuje, reszta stoi.
1: Zaraz sprawdzamy, ile będzie u nas tego popołudnia. Zostańcie, za moment prognoza.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej.
3: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
4: I weekend pełen udanych zakupów.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Krosno 97 i 6 FM.
7: Na Podkarpaciu wciąż możemy cieszyć się ładną pogodą, ale i wysoką temperaturą. Słupki rtęci dobiły do 26 kreski i to dzisiejszy maks. A biomet jest korzystny, więc nie powinniśmy narzekać ani na senność, ani na brak energii czy problemy z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam północno-zachodni wiatr, który będzie się wzmagał, co będzie mieć pozytywny wpływ na jakość powietrza w województwie. Warto to wykorzystać i spędzić popołudnie na świeżym powietrzu.
6: RMF Max.
5: RMF Max Krosno.

0: kochasz Sobel Francis Deans w RMF Max, a to nam rząd szykuje podwyżki podatku za małpki i energetyki, bo budżet, wiadomo, średnio się spina.
1: Czyli małpka na pomoc, gdy budżet się nie spina. No.
0: Wolę karetkę, wiesz, ale no co zrobić, no.
1: No jakoś na czymś ten kraj stać musi, ale to piękne, bo mówią, że to w trosce o nasze zdrowie, nie? Że przypominają sobie o zdrowiu obywateli wtedy, gdy trzeba znaleźć kilka dodatkowych miliardów do budżetu.
0: Jak to stoi wszystko na małpkach, to krucho z nami.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
5: Wolę życie w biegu i w obiegu.
6: Pieniądz musi krążyć.
7: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
20: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
21: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
24: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Krosno, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 14. Po intensywnych burzach do Polski wraca fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni. Jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się Michał Krasoń.
1: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
2: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
0: Dodajmy, że godzinę temu rozpoczęła się pilna odprawa rządu w związku z upałami.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Lada dzień, wakacje, czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. U policjantów jest jednak inaczej.
4: Funkcjonariusze tradycyjnie sprawdzać będą miejsca, w których młodzież spędza czas najchętniej, pracować na ulicach, kontrolując samochody, głównie te przewożące dzieci, ale też uczestniczyć w różnego rodzaju piknikach czy imprezach organizowanych przez lokalne samorządy. Nie po to jednak, aby się bawić, ale poruszać ważne tematy.
5: Przede wszystkim poruszamy ważny temat, czyli bezpiecznego poruszania się po drogach oraz również zagrożeń, które czyhają na młodzież.
4: Mówiła Sara Banianowak, oficer prasowy Policji w Krośnie.
0: O czym informowała Renata Pasiut. Sąd Okręgowy w Krośnie świętuje półwiecze swojego istnienia. Trzeba iść z duchem czasu i co prawda nowoczesne technologie przyspieszają orzekanie, ale jedno się nie zmieniło.
6: Z jednej strony mamy nowoczesne technologie, ale z drugiej strony jest to, co jest niezmienne w sądzie, czyli rozpoznajemy sprawę, widzimy osoby, które stają przed sądem i wydajemy orzeczenia. To się nie zmieniło i myślę, że się nie zmieni. I to jest jakby główna rola sądu, no w tym naszego.
0: Mówił sędzia Artur Lipiński. Zmieniamy temat. Ostatnio dzikie zwierzęta coraz częściej zapuszczają się w głąb miast i wsi. Dotyczy to dzików, ale również niedźwiedzi. Jak wiecie z naszych fleszy, ostatnio jednego z nich zauważono na jednej z posesji w sołectwie Poręby. Władze gminy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Nie wolno podchodzić do zwierzęcia, próbować go płoszyć, fotografować z bliskiej odległości, ani dokarmiać. W Jaśle i Skołyszynie już w sobotę rusza cykl darmowych zajęć jogi na świeżym powietrzu. Spotkania Joga na Trawie, zdrowy start weekendu, poprowadzi doświadczona instruktorka, a zajęcia będą się odbywać w Parku Miejskim w Jaśle oraz w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie. Zajęcia są otwarte dla wszystkich i odbywają się w wybrane soboty o godzinie 10. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a więcej informacji znajdziecie na stronie Jasielskiego Domu Kultury. I na tym kończymy Flash, kolejny za godzinę, czyli punktualnie o 15, a już za chwilę najnowsza prognoza pogody w RMF Max Krosno. W kolejnych godzinach na Podkarpaciu ma być pięknie i słonecznie, a to napawa optymizmem. Humory powinny dopisywać nie tylko dlatego, że możemy cieszyć się słońcem, a chmur nad województwem będzie coraz mniej, ale również ze względu na warunki biometeo. Jeżeli ktoś potrzebuje popołudniowej kawy, to raczej mrożonej dla ochłody. Słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski, a podmuchy z północnego zachodu z czasem mogą być silniejsze.
7: Truskawki w miseczce i RMF Max w głośnikach. To pomaga przetrwać wtorek w pracy.
8: Anka Fiołans, witamy po 14. Anne Farben, na dzień dobry.

0: I'm a fireball.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: 3 minuty przyjemności to Sombr w RMF Max. A teraz, no niestety, kiepskie wieści dla tych, którzy lubią tanie zakupy prosto z Chin. Chyba tylko tydzień został, żeby wciąż kupować tanio.
1: Szczegóły za moment zostańcie, ale najpierw jeszcze Andy Dusty, Zokaria. Zaraz do Was wracamy. RMF Max.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato w RMF Max. A kto nie lubi kupować tanio z Chin? Okazuje się, że to już koniec. Bye bye, finito. Unia Europejska wprowadza 3 euro dopłaty do każdego produktu. Nie paczki, a produktu w paczce. 3 euro. Teraz takie cło będzie obowiązywało od 1 lipca.
1: Wszystko po to, żeby wyeliminować tani chiński badziew. Ja przyznam szczerze, jestem za, żeby wyeliminować.
0: Tylko ten drogi badziew z Chin też warto byłoby wyeliminować. Wtedy to już byłoby ekstra.
1: Jak kupujesz drogo, to przynajmniej bardziej o to dbasz, to po pierwsze, ale oczywiście na wszystko musi być nas stać. Więc my dzisiaj dorzucamy 25 tysięcy złotych na co tylko chcecie, na to z górnej półki.
0: 7327. Ten numer to droga do tej kasy. Wystarczy hasło MAX wysłać na 7327 SMS-em. Za 3,69 już jesteście w grze o kasę z naszej walizki.
1: 7327 SMS o treści MAX. Young money. 25 tysięcy do zgarnięcia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Tatę to na pewno ucieszy. 70 km A2 na wschodzie Polski i 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
3: Super, ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
2: Bo?
3: Bo na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
2: Haha.
3: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich.

0: Biedronka.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej i lepiej.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody jak dawniej brać.

0: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
1: I na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: W kolejnych godzinach na Podkarpaciu ma być pięknie i słonecznie, a to napawa optymizmem. Humory powinny dopisywać nie tylko dlatego, że możemy cieszyć się słońcem, a chmur nad województwem będzie coraz mniej, ale również ze względu na warunki biometeo. Jeżeli ktoś potrzebuje popołudniowej kawy, to raczej mrożonej dla ochłody. Słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski, a podmuchy z północnego zachodu z czasem mogą być silniejsze.
4: Hit na maksa.
5: RMF Max Krosno.

0: taki długowieczny, jak Dracula tytułowy. Tame Impala i Jenny za nami.
1: Ale nie tylko wampiry są długowieczne. Żółwie też. Jonatan, żółw, legenda Wyspy Świętej Heleny, właśnie przez Księgę Rekordów Guinnessa został uznany najstarszym żyjącym zwierzęciem na Ziemi.
0: Czyli ile?
1: 194 lata jak na razie.
0: Wow.
1: Przeżył. No i nadal nie stracił zainteresowania innymi żółwiami. Wciąż ma apetyt doskonały, choć od lat zmaga się ze ślepotą.
0: No widzisz, tak sercem patrzę na świat. No.
1: Może to jest sposób na długowieczność, ta ślepota, bo co z oczu, to z serca. No.

0: Home. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour,
9: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Minęła 15, słuchacie RMF Max Krosno, Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o aferę w warszawskim szpitalu południowym. Za co miałyby być te dymisje?
1: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
2: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
1: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
0: Tyle Krzysztof Berenda.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: W gminie Charkówka w tym roku zaplanowano kilka istotnych inwestycji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i komfortu kierowców, ale nie tylko. Pieniądze są też wydawane na prace związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną.
4: Dwie inwestycje właśnie realizujemy w 2026 roku.
1: Gdzie?
4: Są to miejscowości Kobylany, Przysiłek Myszkowskie i Bóbrka, tam gdzie jest takie nowe osiedle dla mieszkańców, tam również robimy sieć i wodociągową, i kanalizacyjną.
0: A z Grzegorzem Węgrzynowskim, wójtem gminy Charkówka, rozmawiał Łukasz Zakrzewski. Rynek w Jaśle przechodzi metamorfozę. W planach jest przebudowa nieczynnej fontanny, montaż stojaków na rowery i ławek. Pojawi się też więcej zieleni. Po zakończeniu prac przestrzeń będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców.
5: Chcemy, żeby właśnie ten rynek był taki, jak chcą mieszkańcy, żeby był jak najbardziej w najwyższym stopniu użyteczny, żeby ludzie chcieli z niego korzystać, chętnie chcieli tam przychodzić, żeby był faktyczną wizytówką miasta.
0: Mówił Adam Kostrząb, burmistrz Jasła. Uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie mogą czuć się pewniej. Szkoła stawia na nowoczesny monitoring. Mowa o 59 kamerach, które będą pilnować porządku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Co ważne, system będzie połączony światłowodem z pobliskim zespołem szkół, co jeszcze bardziej podniesie bezpieczeństwo w tej części osiedla. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Między 24 a 27 czerwca przy Etnocentrum odbędzie się Święto Tradycji Ziemi Krośnieńskiej – Lato. W programie znalazły się m.in. warsztaty z haftu czy pieczenia chleba i plecenia wianków, ale nie tylko.
6: Nie zabraknie też innych wrażeń muzycznych. Zapraszamy na koncert muzyki neofolkowej w wykonaniu zespołu Córy Mary. I zapraszamy też na potańcówkę na ludowo z muzyką na żywo. Zagra nam kapela z Robczyckiego. I zapraszamy też do wspólnego tańca, który będzie prowadził pan Grzegorz, instruktor tańca ludowego.
0: Mówiła Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Nad województwem podkarpackim krąży jeszcze trochę obłoków, ale wkrótce niebo nad regionem będzie czyste i do końca dnia będziemy cieszyć się promieniami słońca. Słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski, a warunki biometeo są sprzyjające, więc mieszkańcy Krosna nie powinni się zmagać ani z sennością, ani z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam też północno-zachodni wiatr, który będzie się wzmagał, a to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie.
7: Wracamy i to z dobrymi wiadomościami. W końcu minęła trzecia w pracy, a Polacy na mundialu nie stracili jeszcze gola.
8: Jak cię tam nie ma, to nic nie możesz stracić.
7: No właśnie. Ale warto być z RMF Max.
8: Anka i Pioła, cześć, to Iben.

0: powolutku Ariana Grande w RMF Max. A gdybyście w ten wtorek już się zagubili w rzeczywistości, to przypominam, dzisiaj Dzień Taty. Charakterystyczna rzecz dla każdego taty. No nie powiecie mi, że to nie jest wasze wspomnienie z dzieciństwa, no.
1: Brzmi jak popołudnie niedzielne po rosole.
0: No, dokładnie. Żeby tatuś mógł spać spokojnie, to moi drodzy, może warto już teraz powiedzieć: tata, ja też mam oszczędności. 25 tysięcy do wygrania dzisiaj po 16 w RMF Max.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo to wyjątkowa chwila. 800 razy mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy od teraz do za 10 czwarta. Nie można tego przegapić. Najlepiej złapcie za telefon od razu, wpiszcie słowo MAX za 369, wyślijcie na 7327, a my waszego MAXa mnożymy 800 razy.
0: I potem można spać spokojnie na takiej poduszce finansowej z 25 tysięcy.
1: 7327, hasło MAX, teraz razy 800, do dzieła.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: wystrajają na wtorkowe popołudnie. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. A to ciekawostka. Komu ostatnio Leo Messi nie strzelił bramki na Mistrzostwach Świata? Polsce.
1: Wojtkowi.
0: To była jedyna reprezentacja, która się uchroniła przed bramką Leo.
1: Leo Messi z rekordem, a no właśnie, Ronaldo z wyzwaniami na mundialu. Za chwileczkę mistrzowski flash sportowy i szczegóły, czego dzisiaj można się spodziewać.
2: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. A wczoraj w mundialowych zmaganiach w akcji mieliśmy Leo Messiego i Kiliana Mbappé. Dziś do akcji wkracza Cristiano Ronaldo, który pewnie też będzie chciał postrzelać. Okazja idealna, bo przeciwnik Portugalii z gatunku egzotycznych to Uzbekistan. Ten mecz o 19, później o 22 poważniejsze starcie Anglia-Ghana. A w tle boiskowych zmagań zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka nowości, które nie wszystkim się podobają.
3: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie,
2: które stały się w amerykańskiej telewizji po prostu dodatkową przerwą reklamową, o czym informuje Wojciech Marczyk.

0: Ta i Alok w RMF Max, a my mamy dla was dobrą i złą wiadomość. Zła to taka, że na bon turystyczny od państwa się już nie załapiecie. Rozeszły się w 2,5 minuty, trzeba było wiedzieć, gdzie kliknąć, ale już jest za późno.
1: My też nie mamy, także spokojnie.
0: Też się nie załapaliśmy, ale dobra wiadomość to taka, że załapać możecie się jeszcze na bonus w grze o 25 tysięcy złotych. Jeszcze moment, każde zgłoszenie mnożymy razy 800.
1: Wy chwytacie za telefon i wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. 800 razy wysyłacie Maxa, klikając tylko raz. Zamiast bonu, my mamy bonusy. No,
0: państwo o was nie zadba, ale RMF Max tak. Hasło Max, ślecie na 7327. 25 tysięcy do wzięcia po czwartej. RMF Max.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja.

0: temu już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
3: Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
12: Nad województwem podkarpackim krąży jeszcze trochę obłoków, ale wkrótce niebo nad regionem będzie czyste i do końca dnia będziemy cieszyć się promieniami słońca. Słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski, a warunki biometeo są sprzyjające, więc mieszkańcy Krosna nie powinni się zmagać ani z sennością, ani z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam też północno-zachodni wiatr, który będzie się wzmagał, a to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie.
13: Hity na maksa!
14: RMF Max Krosno.

0: The first time. No ten pierwszy raz to taki magiczny powinien być, prawda?
1: Z tym,
0: kogo się kocha i tak dalej,
1: trzeba,
0: no bo to na całe
1: dobrze
0: życie zostaje tak. No ale nie wszyscy tak uważają. Prezydent Karol Nawrocki apeluje do mężczyzn, by nie zastanawiali się zbyt długo, tylko zakładali rodziny. To jest jego sposób na walkę z polską demografią.
1: O, super, super.
0: Nie ma co się zastanawiać, tylko zakładać rodziny i już.
1: Ja nie wiem, czy pan prezydent też wyszedł z tego samego założenia, ale jeśli tak, to mam wątpliwości, czy Marta Nawrocka lubi to.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W każdym razie tak trochę w temacie. Bledka w tym hicie mówi, że ona jednak bardziej analizuje sytuację.
0: Nowość od Bledki teraz w RMF Max.
1: To tańcz. Gdy

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate.

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A Sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Fräulein.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash o 16. Ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Co jeszcze wynika z oświadczenia?
2: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
1: Tyle Jakub Rybski.
3: To jest RMF Max Krosno.
1: Czy w Krośnie powinna zostać ograniczona nocna sprzedaż alkoholu? Swoją opinią na ten temat będziecie mogli podzielić się już jutro podczas otwartego spotkania, o którym mówimy Wam od rana w RMF Max. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Punktem wyjścia będzie specjalny raport przygotowany przez Biuro Innowacji Społecznych Urzędu Miasta. Zawiera on opinie mieszkańców, przedsiębiorców, radosiedli, a także dane z instytucji publicznych na temat ewentualnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw między 22 a 6 rano. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na kluczowe pytania, czy takie ograniczenie poprawi bezpieczeństwo i porządek w mieście, czy przyniesie oczekiwane efekty, a może okaże się rozwiązaniem nieskutecznym lub szkodliwym dla lokalnego biznesu. Debata w auli szkoły podstawowej nr 14 w Krośnie ma mieć otwarty charakter. Rozpocznie się o 18:00.
1: Tyle Renata Pasiut. 3 miliony złotych, tyle kosztowała rozbudowa zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Grodzkiej w Krośnie. Znajdzie się w nim miejsce dla kilkudziesięciu pacjentów, którzy mimo zakończenia leczenia szpitalnego wciąż potrzebują opieki. Nowa część obejmuje m.in. 13 sal, izolatkę, zaplecze sanitarne, gabinety rehabilitacyjne oraz pomieszczenia relaksacyjne.
5: Całość inwestycji, którą udało nam się sfinansować dzięki montażowi finansowemu, zamknęła się w kwocie około 5 700 000 zł. Z tego dofinansowanie z programu Interreg wyniósł kwotę około 800 000 euro. Pozostałą kwotą służył nam samorząd województwa podkarpackiego.
1: Mówił Leszek Kwaśniewski, dyrektor szpitala w Krośnie. Planujecie zagraniczny wyjazd? No to warto wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która daje Wam dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii i EFTY. Karta EKUS nic nie kosztuje, a więcej informacji o tym, jak i gdzie możecie ją otrzymać, znajdziecie na stronie Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. To właśnie oni często są naszymi pierwszymi bohaterami, nauczycielami i przewodnikami. Dziś Dzień Ojca, a my Was pytamy, jaki powinien być tata.
6: Powinien się troszczyć, dbać o rodzinę.
7: Powinien być taką głową rodziny i takim wzorem dla nas do naśladowania.
1: Mieszkańców Krosna przepytywała nasza reporterka Renata Pasiut. Temperatura niedługo zacznie spadać, ale na razie słupki rtęci są wysoko i oscylują w

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

ultra przyjemny. Ultra Nate, Yugle, Moving to the Sun w RMF Max. A teraz wszystkie reflektory na młodzież ze szkoły podstawowej nr 9 w Lubinie zgromadzili prawie 40 000 butelek plastikowych.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czas na finał zabawy Szyfr do wygranej, czyli czas rozdać 25 tysięcy złotych w tym programie.
3: Tyle pieniędzy jest w walizce. Numer telefonu wylosowany. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie starał się do niej dobrać. No
2: co
3: i
2: najważniejsze,
3: kręcimy.
2: Kto odbierze? Bo trzeba odebrać, słuchajcie. To już, mam nadzieję, jest dla każdego jasne, jeśli chodzi o zasady tej zabawy. Inaczej tylko stówka.
4: Tak,
3: no dzień dobry. RMF Max się kłania z tej strony. Anka i Fiołas. Dzwonimy w zabawie Szyfr do wygranej z walizką pełną pieniędzy.
2: A kto po drugiej stronie?
3: Halo?
2: Halo, cześć, jak masz na imię? To nie jest AI i to nie jest automatyczna sekretarka. I to nie jest fotowoltaika.
3: Chyba wystraszyliśmy słuchacza.
2: To nawet nie słuchacz, tylko słuchaczka. Tyle zdążyłam wyłapać.
3: Czy ja brzmię jak gość sprzedający fotowoltaikę?
2: Fiołas, nie wiem jak potoczy się twoja kariera zawodowa, ale wiem jak potoczy się to popołudnie dla tej dziewczyny, która nie kontynuowała z nami rozmowy. Boję się, że się uśmiechnęła i nacisnęła mikrofonik wyciszający połączenie.
3: Niechcący. No cóż, nie udało się obstawić, ale nie ma tego złego. 500, kochana, jeśli nas słuchasz. I tak dostajesz od RMF Max na pocieszkę. Tak to właśnie działa w finale.
2: Tak.
3: Nawet jeśli nie wyciągacie kasy z naszej walichy, dostajecie 500, ale oczywiście walczyć trzeba o 25 tysięcy złotych, a żeby to zrobić, wystarczy do naszej zabawy się zgłosić.
2: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. No jak widzicie, nawet dla wstydliwych to jest zabawa, żeby wyjść z 500 choćby.
3: 7327, hasło MAX, grajcie o dużą kasę.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: W każdym momencie dnia i nocy możecie losy złapać na rmfmax.pl.
2: A to już Bibi Rexa, Faithless i New Religion.

Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: muzyczny pocałunek od Oliwii Rodrigo jeszcze przed chwilą się pojawił. No od nas też troszeczkę, bowiem powoli zbliżamy się do godziny 17, chociaż żegnać się nie chcemy w ogóle z RMF Max, bo warto zostać po 17. Przyjemne bilety do wzięcia.
1: Bilety na koncerty BDS-a, Sobla, Żabsona czy Bambi będziecie mieli szansę zgarnąć. My tymczasem już jutro po 13 znów zadbamy o wasze popołudnie w pracy. Ania i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne, zostańcie z RMF Max dalej. Pa!
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komfortu.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: I blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Temperatura niedługo zacznie spadać, ale na razie słupki rtęci są wysoko i oscylują w okolicy 26 kreski. Co prawda nad województwem krąży jeszcze trochę obłoków, ale wkrótce opuszczą nasz region, a w nocy niebo będzie czyste, co jest dobrą wiadomością dla miłośników obserwacji gwiazd. Nasze samopoczucie w to wtorkowe popołudnie powinno być dobre, a mieszkańcy województwa podkarpackiego nie powinni się zmagać ani z problemami z koncentracją, ani z sennością.
1: RMF Max. RMF Max Krosno. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją...

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 17, słuchacie RMF, Max Krosno, Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. Kierowcom przypominamy we Flashu o 17, że jutro wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory, czyli 2,5 tysiąca zamiast 500. Kogo dotyczy ta zmiana?
2: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy reedukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta. Okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
1: To był Michał Radkowski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Wielu mieszkańców Krosna już nie może doczekać się wakacji, bo to oznacza wolne. U policjantów jest jednak inaczej, bo lipiec i sierpień to dla nich pracowity czas.
3: Funkcjonariusze tradycyjnie sprawdzać będą miejsca, w których młodzież spędza czas najchętniej, pracować na ulicach, kontrolując samochody, głównie te przewożące dzieci, ale też uczestniczyć w różnego rodzaju piknikach czy imprezach organizowanych przez lokalne samorządy. Nie po to jednak, aby się bawić, ale poruszać ważne tematy.
4: Przede wszystkim poruszamy ważny temat, czyli bezpiecznego poruszania się po drogach oraz również zagrożeń, które czyhają na młodzież.
3: Mówiła Sara Banianowak, oficer prasowy Policji w Krośnie.
1: O czym informowała Renata Pasiut. Wykorzystanie autonomicznej sieci 5G oraz rozwój systemów opartych na dronach. Między innymi takie wspólne plany mają PANCE w Krośnie oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Na porozumieniu mają skorzystać przede wszystkim studenci obu uczelni.
5: Studenci, którzy studiują w ramach standardowych programów nauczania, ale także ci, którzy swoją działalność i swoje pasje rozwijają w ramach różnych sekcji i kół naukowych. I także doktoranci, którzy aktywnie w Wojskowej Akademii Technicznej rozwijają swoje pasje. I mamy nadzieję, że to porozumienie i to otwarcie nowych możliwości tutaj w Krośnie spowoduje, że ta współpraca i w zakresie studenckim i doktoranckim również się będzie rozwijała.
1: Mówił pułkownik Jacek Wojtas, prorektor do spraw rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A teraz szybko zaglądamy do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Do 9 sierpnia możecie tam oglądać wystawę towarzyszącą projektowi Dimensionlessness of Glass, dolnośląskie warsztaty i sympozjum szkła artystycznego i designu. Wystawa prezentuje efekty pracy uczestników warsztatów, a jaki jest ich cel?
6: Chodzi nam o to, żeby się w jakiejś grupie profesjonalistów i studentów spotkać i w kilku hutach realizować pracę razem. Młodzi się mogą od tych starszych nauczyć, my się też uczymy nawzajem od siebie.
1: Mówił Mariusz Łabiński z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I na tym kończymy Flash. Za chwilę pogoda, a o 17.30 mistrzowski Flash sportowy.
0: Nie daj się porwać!

0: to wtorkowe popołudnie jest pogodnie, ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc nasze samopoczucie powinno być bardzo dobre. Od rana trochę wieje z północnego zachodu i później podmuchy mają być silniejsze. Słupki rtęci oscylują w okolicy 26 kreski. Wieczorem spodziewamy się 20 stopni Celsjusza, a nocą 13 na plusie. Jeżeli lubicie obserwować gwiazdy, to mamy dobrą wiadomość, bo nocą niebo nad województwem podkarpackim będzie czyste.
1: W każdej chwili Max nadaje hit. No i zaczynamy program od tego, że Natalia

0: Śmieje się ze mnie, a nawet sobie mikrofony nie włączyła.
1: Nie chciałam cię zagłuszać.
0: Prowadzę program
1: śmiechem.
0: W kuckach, ponieważ mi się tak zaplątał kabel, że nie mogę wstać.
1: Ale przynajmniej włączyłeś mikrofon i znalazłeś słuchawki, a to też pewne nie było.
0: Ale już to trochę mnie nogi bolą, więc skończymy to wejście. Dzień dobry, Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, a to Andy Dust i Zokaria. No i kanał nadawczy, jakby ktoś

0: Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: 17:19. Another i Talk to You, czyli wkręcający beat w RMF Max.
1: A my się wkręcamy w ciekawe informacje. Być może słyszeliście, że Kraków postanowił pójść w ekorozwiązania i zamiast kosić trawę kosiarkami, tak tradycyjnie.
0: Po co?
1: Po co? Jak można wziąć parę kóz i kozy sobie zjedzą co swoje. Nie będą chciały wypłaty, jak, prądu to jak, nie zeżre.
0: Jak komuś model koza 2000 nie pasuje, owcami też można, owce też zostały wypuszczone na krakowskie trawniki. Jak najbardziej, tylko na kozy trzeba uważać podobno.
1: Trzeba uważać, bo kozy mają to do siebie, że one się na trawie nie zatrzymują. Mojemu dziadkowi kiedyś prześcieradło zjadły.
0: Tak, one to później sprzedają podobno na czarnym rynku. To jest ta mafia słynna, Koza Nostra.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Ty musisz lecieć na bal.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Na Błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy, może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Jaki to piękny czas. Dobrze Wiktor Waligura śpiewał. 17:29 i 53 sekundy. Taki mamy czas, a za chwilę do tego czasu dorzucimy jeszcze mistrzowski flash sportowy.
1: Ja bym wolał mieć inny czas, bo my mamy środkowoeuropejski, przez co mecze u nas w nocy są.
0: Za dobrze byś miał.
1: Za dobrze bym miał, dokładnie. Mistrzowski flash sportowy teraz.
2: Sponsorem mistrzowskiego flasha sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Bez Fornala, Semeniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, którzy w środę rozpoczną w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów Biało-Czerwoni. Zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
4: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę.
3: Tyle libero kadry Jakub Popiwczak. Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G piłkarskich mistrzostw świata. Poinformowała o tym dziś FIFA. Będzie to drugi występ polskiego arbitra w tegorocznym mundialu. A już za półtorej godziny wracają piłkarskie mundialowe emocje. O 19:00 Portugalia-Uzbekistan. Będziemy śledzić dla Was to spotkanie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Ale bęgerek nowy w naszych szeregach.
1: A
0: to
1: wojniutki.
0: Moonlight i Fordo. Fordo to chyba jakiś kolega Galandalfa. Przepraszam. Alabama Ten to właśnie ten numer za nami i będziemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Prognoza pogody zaraz w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: I po reklamie.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: Rihanna, Only Girl, RMF Max z wami. A co wy oglądacie, tego nie wiemy. Przynajmniej nie wiedzieliśmy jeszcze przed chwilą, a za chwilę się dowiemy.
1: Teraz już wiemy. Narzuciliście nas na mapy. Jest to mapa pełna inspiracji. Posłuchajcie i wyłapujcie tytuły.

0: Kubanzalia i Kyoto w RMF Max. To takie bardziej romantyczne, nostalgiczne dźwięki, ale mnóstwo energii. Na osi All Star Festiwalu będą już niedługo w Warszawie.
1: Tak, wszystko się zgadza, a my mamy bilety. I nie zawahamy się ich rozdawać po 18:00. Bądźcie z nami, a zgarniecie całkiem fajne paki biletów.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
11: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
10: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Strażacy z pogranicza polsko-słowackiego, w tym z powiatu jasielskiego, jakiś czas temu otrzymali nowoczesny sprzęt ratowniczy. Dzięki zastrzykowi gotówki mogą oni lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu w przypadku klęsk żywiołowych czy zdarzeń wynikających ze zmian klimatycznych. A do ilu gmin trafiła kasa i o jakiej kwocie mowa?
1: 10 gmin polskich i 6 słowackich. Oczywiście partnerem wiodącym był tutaj Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. 1,3 miliona to bardzo dużo pieniędzy, miliona euro przy 80% dofinansowaniu to bardzo dużo pieniędzy na bardzo ważne działania. No, w dobie obecnych zmian klimatycznych i zagrożeń, które no, nie znają granic administracyjnych, niezwykle ważnym jest dla nas jako samorządowców, żeby skutecznie odpowiadać na te wyzwania, które przed nami stoją, czyli dosprzętawiać nasze służby, nasze jednostki.
0: Mówił Adam Kostrząb, przewodniczący Związku Gmin do Rzecza Wisłoki. Jak wiecie z naszych fleszy, jakiś czas temu w Jedliczu uroczyście otwarto wyczekiwaną od lat halę sportową. Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych, z czego 3,5 miliona to kasa z ministerialnego programu Olimpia.
2: Obiekt wielofunkcyjny, na którym można prowadzić zajęcia dydaktyczne, ale ten obiekt służył będzie także popołudniami mieszkańcom na cele zarówno rekreacyjno-sportowe, jak i kulturalne, bo do tego też będzie przystosowany.
0: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. W kalendarzu jeszcze czerwiec, ale w Krośnie już trwają przygotowania do 26. balonowych mistrzostw świata. We wrześniowym wydarzeniu weźmie udział 120 ekip z 32 krajów. Zaplanowano też wiele atrakcji dla starszych i młodszych mieszkańców regionu, a także turystów.
3: No przede wszystkim chcemy stworzyć atrakcje dla mieszkańców, no bo otwarcie mistrzostw będzie atrakcyjne, jak też ten finał na lotnisku, nocne pokazy i dzienne związane z atrakcjami lotniczymi, które chcemy zapewnić na koniec zawodów, no są tą rzeczą, która przyciągnie do Krosna wielu, wielu mieszkańców, wielu też turystów.
0: Mówił Piotr Przytocki, prezydent Krosna. A teraz szybko zaglądamy do Muzeum Rzemiosła w Krośnie, które zachęca mieszkańców miasta i regionu do zwiedzania wieży Farnej, z której rozciąga się widok panoramy miasta i Beskidu Niskiego.
4: No, wieża Farna w tym sezonie letnim codziennie, od wtorku do niedzieli, tylko poniedziałki są nieczynne i ja to chcę bardzo podkreślać, ponieważ często krośnianie,

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Hity na maksa. Przygotowaliśmy dla Was na to lato specjalny program Upał na maksa. Już nie banger za bangerem, tylko butelka wody za butelką wody.
3: To brzmi jak bardzo dobry plan i liczymy na to, że dacie się porwać, zainspirować i zainfluencować. Żeby jakoś to lato przetrwać, bo łatwe nie będzie, będzie gorące, będzie pełne koncertów, a bilety? Na pewien bardzo gorący festiwal w tej godzinie do złapania.
2: Ale on będzie tak dobrze gorący. On będzie tak taki gorący, że do niego klimki nie trzeba, nie. Pić też po nim nie trzeba. Absolutnie. Bądźcie z nami.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Mans Zellner Love i Heroes w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Jesteśmy bohaterami, tak nam pięknie zaśpiewał właśnie Mans i mamy nadzieję, że ktoś z Was stanie się bohaterem naszego dzisiejszego programu i zgarnie podwójną wejścióweczkę na Oshi All Star Festival, a takie fajne karnety mamy, takie, że Wam się spodobają.
0: Karnety, ale w ogóle są super, takie ładne.
2: Bardzo ładne.
0: Ale najważniejsze jest, co jest na nich, bo na nich jest na przykład line-up taki, BDOS 2115, White, Żabson, jest Jan Rapowanie, Young Iggy, Kuke, Bambi, Sobel, Boże, Młody West.
2: Still counting.
0: Dużo raperskich, dużych nazwisk i ksywek na tym festiwalu.
2: To wszystko w Warszawie 27-28 czerwca, więc to jest dosłownie już za chwilę. W tym tygodniu, jeżeli chcielibyście się wybrać, nie macie planów na weekend, no to od tego macie kanał nadawczy. A z nami jest tak, że żeby coś u nas wygrać, to z nami trzeba, słuchajcie, w coś zagrać.
0: Pobawić się z nami.
2: Jakoś się pobawić.
0: Bo z nami się nikt bawić nie chce, my z Wami musimy się pobawić.
2: My jesteśmy tymi wrednymi, wkurzającymi wszystkich kuzynami.
0: Pobaw się z kuzynem. Kuzyn tak, nie jest taki zły. Tymczasem
2: kuzyn. I
0: dzisiaj,
2: słuchajcie, proponujemy państwa miasta, w sensie państwo, miasto, rym do miasta, rym do państwa, bo jako, że jest to taki festiwal raperski, hip-hopowy, oni tam dużo rymują, to wy też nam coś ponawijajcie.
0: Ja teraz odliczam. X, Y, Z.
2: A nie, to ty. Czekaj. Dobra, mam nadzieję, że ty cały czas tam alfabet leci.
0: Nie, od nowa. X, Y, Z.
2: No, dobra. Tak się zastanawiam, gdzie cię zatrzymać, bo mamy trochę czasu. Stop.
0: H.
2: H, CH czy samo H?
0: Samo H.
2: Samo H. Państwo, miasto, rym do państwa, rym do miasta. Piszcie na Messenger RMF Max. To, co będzie najciekawsze, najbardziej kreatywne i pokręcone, to tam będziemy dzwonić, tam sobie pogadamy.
0: A festiwal na Stadionie Legii, Oshi All Star Festival, to może być miejsce, w którym niedługo się znajdziecie.
2: Litera H, pamiętajcie.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait. Wielkie muzyczne emocje za nami, przed nami te sportowe. Trochę o nich za chwilkę usłyszycie.
1: Znów bierzemy oko w rękę i rzucamy nim na drugą stronę globu.
0: Pach!
1: A trafiliśmy jakiegoś Meksykanina, widzisz.
2: Tu mistrzowski wręcz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam ponownie. Już za pół godziny mundialowe starcie Portugalia-Uzbekistan. Przed tymi drugimi arcytrudne zadanie z wielu powodów. Po pierwsze są debiutantami, po drugie Portugalia już nie tyle może, co musi wygrać. Cristiano Ronaldo i spółka po remisie z Demokratyczną Republiką Konga chcą zmazać złe wrażenie. Później jeszcze Anglia kontra Ghana. Jakie są przewidywania co do tego meczu?
3: No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę.
4: To drużyna z trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić. Mówił portugalski selekcjoner Giancarlo Queiroz.
2: A to był Wojciech Marczyk. Początek tego meczu o 22:00.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Ej, wstajesz rano?
3: No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach na bulwarach nad Skawą. Zagrają

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Jutro od rana w województwie podkarpackim ponownie będziemy grzać się w promieniach słońca, a niebo nad Krosnem ma być bezchmurne. Jeżeli planujecie spędzić trochę czasu na dworze, to warto mieć pod ręką ciemne okulary i wodę, bo będzie bardzo ciepło. W maksie spodziewamy się 26 stopni Celsjusza. Jutro od rana będzie towarzyszył nam północno-zachodni wiatr, który w ciągu dnia ma się wzmagać, a to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza na Podkarpaciu.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Że ja przejmę kontrolę nad zacytowaniem twojej odpowiedzi, bo nie zaufam ci do końca. Bo to jest tak. Chrubieszów na festiwal róż.
2: Pupę w sensie.
1: Honduras, bo będziesz stary oguras. I dopisałeś
2: skąd czerpiesz inspirację?
3: Wiesz co, no generalnie z podkopuły mojej.
1: Aha, skąd pomysł na nazwę?
2: Z życia. To się tak wszystko toczy, pięknie. Tak.
1: Kamil, Oshi All Star to już na wyciągnięcie twojej ręki. Te bilety za chwilę mogą być twoje. Tylko skoro tak dobrze ci idzie rymowanie, będziesz musiał jeszcze przez 30 sekund się popisać tą umiejętnością. My zapodajemy wers, a ty do tego dorymowujesz kolejny. Masz 30 sekund, co najmniej 3 razy musisz skutecznie dorymować, żeby zgarnąć te wejściówki. Jasna sprawa?
3: Jasna.
2: Czy jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwszy wers do rymowania?
3: Tak.
2: Okej, okay, no to lecimy. Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił?
3: Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił. Może bym coś wypił, to bym się nie zgubił.
2: Super. California Love na koszulce?
3: California Love na koszulce.
2: Szybko, dawaj. Na koszulce? Koszulce?
1: Możesz powiedzieć dalej.
3: Na koszulce...
2: Dawaj. Cokolwiek.
3: Wypijmy za błędy.
1: Kamil! Ja nawet nie wiem, co powiedzieć.
3: Trema.
2: My w szoku, ale jesteśmy wielkimi fanami tego, jak rymowałeś, więc ja bym mimo wszystko jakiś tutaj bilecik, chociaż jeden karnecik taki opchnęła.
1: Jeden?
2: No jeden.
1: Nie możemy dać pełnej nagrody jednak. No Kamil, coś jeszcze chciałaś tutaj wywiad pomeczowy dorzucić?
3: W sensie, że jeden to żona mnie nie puści.
1: Ale do czego to był rym, Kamil?
2: Do życia to był rym.
3: Do White. 1-1-5.
1: Dobra, damy jeden za styl.

0: Trudne to są momenty, kiedy ludzie walczą. Widać, że włożyli w to serce, a jednak przegrywają. Na Mundialu widzimy to często. Takie rzeczy same dzieją się w RMF Max. Prawdziwe emocje, tętno pulsu tak zwane.
1: No słów mi brak, fenomen socjologiczny. Cóż mogę powiedzieć?
0: Będą jeszcze szanse, żeby zgarnąć wejściówki na OSI All Star Festival. Kto dziś nie dał rady, niech dalej walczy. Będzie szansa.
1: A za chwilę szansa, żeby usłyszeć wszystkie ważne informacje. Flash od nas już za chwilę.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Jasielski Gamrat wzmacnia polski przemysł zbrojeniowy. Jakiś czas temu w zakładach produkcji specjalnej otwarto nowoczesne Centrum Badań Nieniszczących. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych, a czym zajmują się pracownicy nowego laboratorium?
1: Prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego. To jest po to całe to laboratorium, gdyż wszystkie produkty, które wykonujemy, muszą się odznaczać określonym poziomem jakości, tak? Zgodnie z wymaganiami klienta, wszystkie ładunki, wszystkie wyroby muszą być prześwietlone, muszą spełniać wszystkie standardy, normy i wymagania, które są określane przez naszych klientów.
0: Mówił Mariusz Bałuka, prezes zarządu Gamratu. 41 milionów złotych to spora kwota, a właśnie tyle będzie kosztować rozbudowa 9 liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. A więcej na temat tej inwestycji powiedziała nam rzeczniczka ratusza Marzena Kłeczka.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Niespodziewanie pojawić się na jezdni, dlatego policjanci z regionu jak zawsze apelują o rozwagę za kółkiem i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Jutro na Podkarpaciu znów będziemy cieszyć się piękną pogodą. Według prognoz niebo nad Krosnem ma być bezchmurne, a białe obłoki zaczną napływać nad region dopiero wieczorem. Przez cały dzień ma wiać z północnego zachodu, a to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza, więc warto to wykorzystać i spędzić czas na dworze. Warunki biometeo będą sprzyjające, więc obejdziemy się bez kawy. Nasze samopoczucie powinno być dobre. A w maksie słupki rtęci dobiją do 26 kreski.
4: Hity na maksa.
5: Gramy, będzie pauza, za chwilę jest 19.03 i my też tu jesteśmy, Natalia Kawałek.
6: I Michał Siwek, dzień dobry.
5: No i coś byś jeszcze powiedział? To,
6: ja mogę powiedzieć, no to tylko powiedz. Poczekaj, bo teraz RMF Max. Widzisz, jak ja przewiduję wydarzenia? Teraz no, bauza i zaśpiewały. Magnetic.
5: No to powiedziałam, że będzie bauza.
6: Oczywiście. No. Przeprowadzimy was przez
5: powiedz
6: resztę
5: coś,
6: tego wieczora.
5: Suchą
6: stopą też nie, bo się spoci na pewno, bo jednak taki upał. Ale taką stopą prąsającą, bo bangerów będzie dużo. Zaraz Nico and Vince, Am I Wrong? Zostańcie z nami w RMF Max.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: temu już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Ja do taty chodziłem pytać, czy mogę na imprezę iść. Większa szansa powodzenia była na przykład. Messenger RMF Max, tam odpowiedzcie, czym waszym zdaniem, czym w waszym przypadku różni się tata od mamy, bardzo jesteśmy tego ciekawi. RMF Max, RMF Max. Curtain
2: boy went crazy on this one. A to podrzucamy wam jeszcze taką nowość, Mikolas i Trips, Hard to be Humble.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Jaki tam stan pani Natalio na boisku?
1: Właśnie ci krzyczałam tuż przed włączeniem mikrofonu, jak już miałeś słuchawki. 3-0.
0: Dla Portugalii.
1: Tak.
0: W meczu z?
1: Bez bramki stanem, czyli Uzbekistanem.
0: Uzbekistan na boisku, tutaj z wami w radiu Bezbekistan, czyli kanał nadawczy, jesteśmy.
1: Ja pragnę podkreślić, to dopiero 39 minuta, więc tam się jeszcze dużo wydarzy. U nas natomiast za chwilę wydarzy się prognoza pogody.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: 3, 4.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Cristiano Ronaldo się uśmiecha. Cristiano Ronaldo prowadzi Portugalię do pierwszego zwycięstwa
1: ale
0: na tym turnieju. Tak, bo ja się nauczyłem właśnie tak po portugalsku wypowiadać. Cristiano Ronaldo. To tak trochę zawsze mi się z rumuńskim kojarzyło, szczerze.
1: A to jednak portugalski bardziej. Bom dia, wiesz.
0: 3-0 z Uzbekistanem Portugalia prowadzi.
1: Bez bramki Stanem. To jest mój postulat. Zmieniamy nazwę klubu, znaczy klubu państwa. Tak, chyba, że strzelą w drugiej połowie, bo dopiero pierwsza za
0: nami. To wtedy odwołujemy postulat. Michał tak. Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dzisiaj, a teraz czas na Tour de Club.
2: Muzeum Podkarpackie w Krośnie serdecznie zaprasza na recital Dagny Mikoś, Dagny śpiewa Piaf, który odbędzie się 25 czerwca podczas uroczystego świętowania ponownego otwarcia muzeum. Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie już od 25 do 28 czerwca na scenie Mary z Polski, Bowska, Ralf Kamiński i Pektus. Ale uwaga, każde z nich w duecie z zagranicznym gościem. Poza koncertami czeka na was teatr, kino, sztuka uliczna, debaty. Cisna ten weekend zamienia się w muzyczną stolicę Bieszczad. Ze wsi budzi to 3 doby koncertów non-stop. Start już w piątek o 7 rano, więc kawę lepiej mieć pod ręką. W line-upie m.in. Fish, Emadę, Tworzywo, Sztywny Pal Azji i T-Love. W kinach w weekend możecie zobaczyć Supergirl, Strzyżów, w niedzielę kino plenerowe i Chłopaki nie płaczą. A w pierwszy weekend lipca, czyli od 3 do 5 dni miasta, na scenie m.in. Igo, Yellow Horse i Allergen.
3: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Jest przełamanie Cristiano Ronaldo i to niejednokrotne. CR7 strzela, aż miło trafił już dwukrotnie w meczu z Uzbekistanem. Zgodnie z oczekiwaniami drużyna z Środkowej Azji nie jest w stanie postawić się rozpędzonym Portugalczykom. Po pierwszej połowie już 3-0. No a dziś jeszcze przypominamy starcie Anglii z Ghaną. Obie te drużyny swoje inauguracyjne mecze wygrały. Dwie bramki dla Anglii na inaugurację zdobył Harry Kane.

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Ibiza, my też tutaj w Polsce, Hurzeli Ultra na T w zestawieniu listy o Benz we wtorek, Moving to the Sun, miejsce 8. Za chwilę Olivia Rodrigo w Drop Dead, kto czeka, ale teraz kolejna klubowa propozycja już na lato na maksa 2.6. Wracają do nas Włosi z Meduzy na wokalu Rani. Robię głośniej i czekam na wasze głosy teraz. Tak leci Silence.

0: Mogło być lepiej. Oczywiście, że tak. Może jutro. Olivia Rodrigo, Trap Dead, zatrzymuje się we wtorek na miejscu siódmym. Olivia zapowiedziała wyjątkowy festiwal. Zorganizuje go pod koniec wakacji w Kalifornii. To będzie festiwal, gdzie będą śpiewały tylko dziewczyny. Chłopaków też będą wpuszczać, jakby co, ale na scenie tylko laski. Zostańcie z RMF Max, bo wróci John Summit. Za chwilę też sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala i Jenny. Wiem, że czekacie na Drakulę.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i...

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I po reklamie.

Kto z was był w Warszawie na Estate of Trance? Wszyscy bawili się doskonale, było tłoczno. John Summit też zagrał doskonale, solowo, jak i w duecie z Arminem Van Burenem. Tutaj nowość od Johna Summita, jeszcze poczekalnia listy Hobbens. Śpiewała Julia Church, Shades of Blue. No, gdyby wszyscy fani Johna Summita, którzy byli na Estate of Trance w sobotę w Warszawie, rzucili się, zagłosowali, to może jutro mielibyśmy go już wysoko w zestawieniu. Może byłby lepszy niż Wiktor Waligura, który otwiera dzisiaj pierwszą piątkę listy Hobbens. 4

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Zaśpiewany przez Ariane Grande. Hate that I made you love me. Ariana robi to, co robi najlepiej. Śpiewa doskonale, wzrusza i czeka na debiut w tym tygodniu na liście Hot Bands. Głosujcie pod rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj Ale Farben pozdrawia z Berlina, jego Body Talk.

0: Idealny numer do parkowania konia. No jeszcze tylko konia mi tutaj pod RMF Max brakuje, ale może kiedyś dojadę słuchając tego numeru. Taki trochę dance, ale taki wiecie, taki trochę westernowy, amerykański. Yearbox i jego nowość Babylon. Czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Sprawdzamy, odliczamy codziennie od 20. Na miejscu trzecim dzisiaj Ale Farben, jego Body Talk. Dwójka należała do Dawida. Dawid Podsiadło, jego nowość na błysk, prawie najlepszy. Ale jest tutaj lepszy duet. Tak, to duet tych gagatków. Martin Garrix i Ed Sheeran mają najwięcej waszych głosów na hop i jedynkę dzisiaj w numerze Repeat It.
1: One.
2: Numer

0: Na pewno jeszcze będzie repeat, na pewno jeszcze to powtórzymy. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran, nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Muzeum Podkarpackie w Krośnie serdecznie zaprasza na recital Dagny Mikoś. Dagny śpiewa Piaf, który odbędzie się 25 czerwca podczas uroczystego świętowania ponownego otwarcia muzeum. Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie już od 25 do 28 czerwca. Na scenie Mary z Polski, Bowska, Ralf Kamiński i Pektus. Ale uwaga, każde z nich w duecie z zagranicznym gościem. Poza koncertami czeka na was teatr, kino, sztuka uliczna, debaty. Cisna w ten weekend zamienia się w muzyczną stolicę Bieszczad. Ze wsi budzi to 3 doby koncertów non-stop. Start już w piątek o 7 rano, więc kawę lepiej mieć pod ręką. W line-upie m.in. Fish, Emadę, Tworzywo, Sztywny Pal Azji i T-Love. W kinach w weekend możecie zobaczyć Supergirl, Strzyżów, w niedzielę Kino Plenerowe i Chłopaki nie płaczą. A w pierwszy weekend lipca, czyli od 3 do 5 dni miasta, na scenie m.in. Igo, Yellow Horse i Allergen.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

0: To jest ponownie mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, zapraszam. Przełamanie słynnego Cristiano Ronaldo, a do tego jeszcze gole jego kolegów. Pod takim znakiem zainaugurowaliśmy dzisiejsze wieczorne mecze na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Portugalia pewnie wygrywa z Uzbekistanem, a kto jeszcze będzie się dziś cieszył? Chętnych jest co najmniej kilku.
1: Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecze w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, o 1:00 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo o świcie pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie.
0: Tyle Cezary Dziwiszek.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Turn the Lights Off, imprezowo, Juste, jak Style i On, to dla każdego wędkarza dzisiaj, bo mamy dzień wędkarza. No o tej porze to już trochę późno na ryby, chyba, że takie nocne ryby, tylko nie róbcie za głośniej RMF Max, żeby rybek nie spłoszyć, a po rybach wieczorne bity, za chwilę Shakira, teraz Jax Jones, dla wszystkich z wędką, bez wędki, Jax Jones na razie nie myśli o wędkowaniu, zbyt wiele czasu spędza na koncertowaniu, na imprezach i miksowaniu. Jax Jones i jego Breathe.

Killer Saxo Beat, ale to był gorący hicior kiedyś, nawet jedynka na liście Hot Bands dawno temu, Aleksandra Stan, no i zrobiło się gorąco w Europie, w Polsce też ostatnio zimno chyba nie było, temperatury też będą u nas rosły, ale nie aż tak, jak dla przykładu we Francji, gdzie temperatury sięgają nawet do 40, w słońcu nawet lekko powyżej 40, w związku z tym nawet odwoływane są koncerty w stolicy Francji, bo w Paryżu po prostu coraz częściej brakuje mocy. Teraz nie będzie nam brakować mocy. Będzie dużo mocy. Nasza klubowa nowość w RMF Max. Ekipa Chainsmokers i Ellie Oaks rozpędzają się w numerze Echo.

0: Save My Love to DJ Marshmello, dla którego akurat tutaj zaśpiewała Ellie Goulding. A jak dobrze znacie hity Ellie? Rozpoznalibyście wszystkie, te największe. A jak dobrze znacie hiciory i w ogóle Taylor Swift? Zapraszam. Kto uważa się za wielkiego fana, fankę Taylor Swift? No to macie wyzwanie na rmfmax.pl. Jest nowy quiz. Jak ty dobrze znasz Taylor Swift? Kto zna najlepiej? Dajcie znać, ja też tam będę za chwilę. A w głośniku James Blunt, wróci też Eminem i Somber.
1: Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Za 12.12 to nie aktualna godzina, oczywiście, tylko Zomber w jego hicie 12 to 12. Teraz prezent urodzinowy dla naszej już dorosłej Julki. Piszcie, kto świętuje, zostawiajcie życzenia na urodziny na maksa pod rmfmax.pl. Julka już dorosła, no i na 18 życzymy ci przede wszystkim, żebyś miała tyle energii, ile masz wtedy, gdy planujesz wyjście ze znajomymi, i tyle szczęścia, ile potrzeba, żeby następnego dnia nie oglądać kompromitujących zdjęć. No i żeby nie było po oficjalnym party, tak? Sweet 18 będzie w sobotę, ale w kalendarzu to już dzisiaj. Julka, wszystkiego najlepszego od całej twojej nie tylko szkolnej ekipy, no i przede wszystkim od Sebastiana, który się postarał i był aktywny na rmfmax.pl. Miłej zabawy!

0: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
1: To

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Call me when it's raining. Call me when you're sad. If you...
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w stacjach grawitacji.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

A tak, Kungs i jego imprezowe house'owe This Girl. No teraz też house'y, ale mieszane z afro, czyli afro house'y. Coraz bardziej popularny gatunek także u nas w Polsce, czyli muzyka house, plus afrykańskie rytmy, afrykańskie bity oraz inspiracje. I tak się składa, że mistrzem tego afrykańskiego gatunku house'u jest Shimza. Tutaj jest Arko, numer, który ja robię głośniej i nie mogę się od tego oderwać. I polecam wam już na wakacje. Fire, fire.

0: I właśnie dlatego lubię modelki. Śpiewające modelki oczywiście, lekko wakacyjnie i z energią, którą polecamy na lato. Lubię cię jak lato. W RMF Max dziewczyny rządzą, modelki są po prostu the best. Wiem, że też są z drugiej strony fani modelek. A czy są ze mną fani lipy? Jakiej lipy? No Dua Lipa przed wami. Będą też Kacperczyki, wróci również Trinan i David Guetta, który zrobił kolejny remix. Już nie 10, nie 20, nie wiem, może 50 czy 60. Trudno to już policzyć.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
9: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Daily, give me one more chance for romance. Ale to w nowej wersji było przecież zremiksowane ostatnio. Accent. Tak, accent. Nie nasz polski akcent, bo można się pomylić. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No to zagramy coś jeszcze dla każdego taty, który o tej porze już po pracy, chociaż niektórzy to jeszcze w robocie, niektórzy zaczynają, jeszcze trwa dzień taty. Można jeszcze odrobić zaległości. No to dla każdego taty wieczorowo w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to nie

Bad Habits od Eda Sheerana, który, uwaga, szykujemy się, zapowiada muzyczną przerwę, powiedział, że nie będzie na razie nowej muzyki. Jak skończy amerykańskie występy, to nie będzie przez jakiś czas trasy, bo musi się skupić na życiu osobistym, na zdrowiu i przede wszystkim na rodzince, bo Ed zaczyna trochę żałować, że za mało czasu spędza ze swoimi dzieciakami. Teraz nowość w RMF Max. Gracie Abrams na razie na żadną przerwę się nie wybiera. Ma dla nas nowość. Tak śpiewa właśnie w tej piosence. Hit the Wall.

Dwa dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni, jeszcze środa, jeszcze czwartek w szkole i zaczynamy. To jakby co, to ja zapraszam was na piątek, no bo w piątek wieczorem będziemy grać bardzo imprezowo, no i będziemy świętować oficjalnie wakacje 2026 i za chwilę na takie wakacyjne preparty Eben, jego Halo wróci też Avicii. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Energia od Rudimental w RMF Max. Będzie także energia w piątek na starcie wakacji. Wszyscy jesteście zaproszeni. Gdzie? Do Wadowic, bo w Wadowicach w piątek nasz przystanek lata na maksa. To powrót do najlepszego imprezowego oblicza lata. Mamy dla was na naszej muzycznej scenie gwiazdy. Będzie Grzegorz Chyży, zaśpiewa.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 20.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

wiecie, że przeciętny człowiek to rozpoznaje znajomą piosenkę już po kilku pierwszych sekundach albo po jednej nutce, jak w telewizji, ale nie w tym przypadku, bo to nowość, która dopiero się rozkręca. Moonlight i Fordo, nasz import ze Stanów, czyli Alabama Ten. Ale teraz kawałek, który można rozpoznać po pierwszej nutce, bo to tak naprawdę house'owy klasyk Boba Sinclaira, który postanowił odświeżyć swoją produkcję i zaprosił tutaj do śpiewania Kajzę. Polecam wam ten beat w RMF Max, Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait.

0: sezon to Dawid Posiadło. Ciekawe, jak długo pracował nad tym hitem, bo niektóre, największe, to powstały w mniej niż godzinę. Były takie przypadki w historii, ale teraz dzięki AI to można zrobić hiciora w mniej niż minutę. Dawid Posiadło, dziękuję za wasze wsparcie na liście Hot Bands. I za chwilę Teddy Swims, który jutro może wrócić na szczyt w numerze, który zagram wam za chwilę. Mr. Know It All.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I po reklamie.

Ale energetycznie tutaj Roxy poleciała i White. Chciałam ciebie więcej i chcę więcej głosów na liście Hot Bands. Czy to będzie jedynka przed startem wakacji? Roxy byłaby na pewno przeszczęśliwa. Pozdrawia wszystkich swoich fanów rmfmax.pl. Czy może jednak Roxy w tym tygodniu wyprzedzą Justin Bieber i Nicki Minaj? Bo przecież wrócili też na listy przebojów dookoła świata, także u nas w RMF Max. Ich

0: Samba.
1: Samba to ekipa z Niemiec, czyli Jonotas i nasza z Polski Bryska. A wiecie, że słuchanie ulubionej muzyki może poprawić nastrój już po kilku minutach? To taka wiadomość na wieczór, na noc i na jutro. No wiadomo, muzyka to jeden z najprostszych sposobów na lepszy dzień, lepszy wieczór, lepszą noc przy jego bitach. To mi przynajmniej zawsze poprawia się samopoczucie. Robin Schulz i nasza kolejna nowość w RMF Max. Better Times.

Hipster robi klimat wieczorowo w numerze win, a teraz wiadomość dla szukających miłości. Nie stresujcie się, jeżeli nie jest łatwo. Nie zawsze będzie łatwo. Przeciętny mężczyzna pocałuje 16 kobiet, będzie miał 8 związków, 2 razy złamane serce, zanim spotka swoją idealną partnerkę, tak więc trzeba swoje przeżyć, ale przecież miłość od pierwszego wejrzenia też się zdarza i trzeba w nią wierzyć. Za chwilę numer, w którym można się zakochać. Wróci Kini Zimmer, będzie też baza, wiem, że lubicie, wiem, że wspieracie i wiem, że tańczycie. Pojawi się symulacja bazy.

przy tobie to Czermi w RMF Max. Graba ma dla was wyzwanie. Kto zrobi sobie zdjęcie pod wjazdem do pewnej pięknej polskiej miejscowości i mi wyśle. A jest taka o nazwie Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwieckiej. To najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Gdzie to jest? No to jest przecież koło Wólki Niedźwieckiej. Może ktoś będzie przejeżdżał, jakby co. To czekam na zdjęcia. Macie 2 miesiące wakacji. Zaczynamy w piątek.

0: No i jak? Kto się decyduje? Jedziemy na domki. To nasza nowość od ekipy, ale tutaj także świeży. Michu kontrabas, Asia Marciniak, Postirol i to nie wszyscy. Jedziemy na domki.
1: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
2: I weekend pełen

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Nie mam czasu tracić czasu, no trzeba sobie to wziąć do serca, ale jutro też zrobię trochę hałasu. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie, życzę wam miłej nocy. Słyszymy się w środę wieczorowo, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. O 20 startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Band, najważniejsze numery w Polsce, nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.